0: Jest 6:00. Wiadomości Super FM.
1: To turyści w większości są poszkodowani w powodzi w Nepalu. Właściciel Facebooka płaci karę za uzależnianie od internetu młodych ludzi. Ciastka z plastikowych odpadów pięknie wyglądają, ale nie wiadomo jeszcze jak smakują. Testy dopiero przed naukowcami.
2: Super FM. Wiadomości.
1: Michał Wierzchoła. Nie ma informacji, aby Polacy byli poszkodowani w powodzi błyskawicznej, która nawiedziła północny Nepal. Wieczorem liczba zabitych wzrosła do ponad 150, a kilkaset uznaje się za zaginione. Większość z nich to zagraniczni turyści. Trwa akcja poszukiwawczo-ratownicza. Powódź zeszła przy granicy z Chinami. Według wstępnych doniesień kataklizm nastąpił w wyniku trzęsienia ziemi. Za uzależnianie młodych osób koncern Meta, właściciel Facebooka i Instagrama, zapłaci prawie 17 miliardów dolarów. To efekt procesu, które technologicznemu koncernowi wytoczyło blisko 30 stanów USA i ostatecznej ugody. Jednak to nie kara finansowa jest największym osiągnięciem tej sprawy, uważa medioznawca Miłosz Babecki.
3: To, na co Meta musiała się ostatecznie zgodzić, na co musiała przystać, to na przykład włączenie takiego limitu 2 godzin dziennie na Facebooku, na Instagramie, kiedy nastolatek nie włączy sieci, czyli tych dwóch aplikacji Facebook, Instagram, bez zgody rodzica, i włączenie blokady od północy do 6 rano.
1: Ale tylko na terenie Stanów Zjednoczonych. Ochrona interesów polskich rolników jest najważniejsza, zapewnia wicepremier i szef PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz. W ten sposób komentuje starania Ukrainy o zwiększenie tranzytu przez Polskę ukraińskiego zboża.
4: Ryzyka są dużo wyższe, związane z tym, co kiedyś się działo w 22, 23. Kilka milionów ton zostało w niekontrolowany sposób puszczone. Też pod hasłem często transportu tylko przez Polskę. Zostało po prostu w Polsce sprzedane, zaniżyło cenę polskiego zboża. Do tej pory wychodzimy z tego załamania.
1: Porty w Kijowie są bombardowane przez Rosjan, dlatego Ukraina, która potrzebuje nowych szlaków, prowadzi z polskim rządem rozmowy. Decyzja w sprawie zwiększenia transportu zboża przez Polskę nie została jeszcze podjęta. Piosenkarka i celebrytka Dorota R. odpowie przed sądem za promowanie żelków, które miały leczyć chorobę Hashimoto i inne zaburzenia tarczycy. Według prokuratury artystka podczas reklamowania swoich produktów złamała przepisy ustawy o prawie farmaceutycznym. Śledczy oskarżają piosenkarkę o to, że przepisywała żelkom z witaminą D, selenem i jodem właściwości leków. Dorocie R. grozi grzywna, której wysokość będzie ustalona m.in. w oparciu o jej zarobki i posiadany majątek. Brawura plażowiczów po spożyciu alkoholu to jeden z największych problemów i wyzwań ratowników morskich w tym roku. Ratownicy kończą powoli sezon na plażach w Trójmieście i podsumowują ostatnie 2 miesiące.
5: Jest to problem, ludzie nie rozumieją, uważają, że wypicie 1 czy 2 piw jest okej, tak, tylko jeżeli to robią w domu, na kanapie lub w ogródku, to jest zupełnie inne warunki niż tutaj, jeżeli dochodzi słońce, te warunki atmosferyczne, słońce powoduje, że szybciej nas rozbiera i z tych 2 piw w organizmie robi się na przykład 5, w zależności też od osoby.
1: Mówił Kacper Adamkiewicz, koordynator ratownictwa wodnego w Gdańskim Ośrodku Sportu. Ciastka z plastikowych odpadów, takie wypieki przygotowali amerykańscy naukowcy w ramach projektu NASA, polegającego na pozyskiwaniu żywności w kosmosie. Opracowali metodę, w której drożdże przetwarzają związki pochodzące z plastikowych butelek i odpadów roślinnych w białko, witaminy i substancje nadające smak. Ciastka uformowała drukarka 3D. Na razie wypieki cieszą jedynie oczy. Na podniebienie przyjdzie czas, gdy będą zgody na przeprowadzenie testów smakowych z udziałem ludzi.
2: Super FM. Pogoda.
6: Może być chłodno w czwartek rano, dzisiaj rano, ale po południu będzie bardzo ciepło, 26 stopni, teraz 11. Wiatr dzisiaj umiarkowany, momentami może być porywisty, taki nawet do 36-38 km na godzinę, ale co do zasady, to będzie ładny dzień.
0: Lato. Dzień dobry, lato.
6: The Killers w piosence pod tytułem Human. Tak będzie już za chwilę w Radiu Super FM. Tak, rozpoczynamy od tego utworu, rozpoczynamy nasze czwartkowe spotkanie. Bartek Czetowicz, życzę Wam miłego dnia.
0: Lato. Dzień dobry, lato. Lato.

Najlepsza muzyka i informacje ze Szczecina. To poranny program w Radiu Super FM. Bartek Czetowicz. Cześć. Dzień dobry. Ewa Swoboda Show na memoriale Wiesława Maniaka. Tak było wczoraj na stadionie lekkoatletycznym w Szczecinie. Wynikiem 11:09 i nowym rekordem memoriału występ w Szczecinie zakończyła Ewa Swoboda, świeżo upieczona wicemistrzyni Europy w biegu na 100 metrów z Birmingham. Nie dała szans rywalkom. No i Ewa zapowiedziała, że jeżeli plany pozwolą, to chętnie wróci do Szczecina. Myślę, że my też z otwartymi ramionami Ewę przyjmiemy.

Boy, You Turn Me. Tak nazywa się piosenka, której słuchaliśmy przez ostatnie 3 minuty i 10 sekund. Dzień dobry, lato w Super FM. Szpargałek przebił 500 000, ponad 500 000 złotych przekazała już Galeria Szpargałek na cele charytatywne. Symboliczna granica została przekroczona w środę 26 sierpnia. Na odwiedzających tego dnia czekały tort i drobne upominki. Galeria Szpargałek działa w Ekoporcie przy ulicy Arkońskiej w każdą ostatnią środę miesiąca od 10 do 17. Chodzi o to oczywiście, żeby wymieniać się, żeby handlować, żeby wykupywać rzeczy, które dla kogoś innego mogą już nie mieć wartości, a dla nas mogą się jeszcze przydać.

0: turn to dust. All that I adore. Dobrze, że jesteście, dobrze, że jesteśmy razem w czwartek rano w Super FM. Prognoza pogody za chwilę, powiem wam, ile stopni będzie w czwartek, czy będzie padać dzisiaj, czy też nie. Otóż szczegóły już za chwilę.
1: Letnia linia brzegowa. Nad morze czy nad jezioro? Flaga biała czy czerwona? Letnia linia brzegowa to zawsze aktualne informacje ze szczecińskich kąpielisk, a także temperatura wody i powietrza. Słuchaj radia Super FM po 9 i 11. Gorące lato. Tylko w Super FM.
2: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor Zdrofit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla Ciebie czynny całą dobę.
3: Reklama. Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując dwa produkty szkolne, drugi tańszy kupisz aż 50% taniej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: I po reklamie. Super FM. Pogoda.
0: Nawet 26 stopni dzisiaj po południu w Szczecinie. Wietrznie, no bo tak w porywach do 36-38 km na godzinę. No i teraz zimno, bo 11 stopni aktualnie, ale po południu będzie cieplej.
1: Lato. Dzień dobry, lato.
6: Lato.
1: Super FM.
0: Minęła godzina 6:30. To audycja Dzień dobry, lato w Super FM. Black Eyed Peas za chwilę. Jasiek Piwowarczyk. Następnie Calvin Harris. Big Mountain, Rag & Bone Man. To wszystko do godziny 7. Zapraszam.
1: Lato. Dzień dobry, lato.

Są zmiany w kursowaniu szczecińskiej komunikacji miejskiej. Dzień dobry, lato w Super FM. Najważniejsze informacje od rana. Dlaczego? Dlatego, że firma ZUE wymienia kruszącą się nawierzchnię przy torowisku na beton. Chodzi o pętlę dworzec Niebuszewo. No i dlatego są zmiany. Od dzisiaj do 31 sierpnia tramwaje linii 11 kursują między Ludową a placem Gałczyńskiego. Na placu Rodła nie skręcą w stronę Niebuszewa, tylko pojadą prosto do placu Szarych Szeregów, a później aleją Wojska Polskiego do placu Gałczyńskiego. Na trasę w kierunku Stoczni wrócą ulicami Wawrzyniaka, Bohaterów Warszawy, Jagiellońską, Piastów. No takie zmiany ze względu na pracę na pętli Niebuszewo. Przypominam, także tam dla pasażerów komunikacji miejskiej będzie inaczej do 31 sierpnia, czyli do poniedziałku.

mówiliśmy o tych utrudnieniach, o tych zmianach na ulicach Szczecina, na pętli Niebuszewo. Poza tym, jak na razie utrudnień nie ma. Nie ma kolejek na Prawobrzeżu, na Węźle Kijewo, w okolicach Estakady Pomorskiej. W centrum Szczecina jest bardzo przyzwoicie i mamy nadzieję, że tak już pozostanie. Jeżeli są niepokojące sygnały z dróg, ulic, no to oczywiście dzwońcie 9124 5 piątek, a do godziny 7 zostało 13 minut.

0: Słyszymy się już po godzinie 7. Najpierw będą wiadomości, serwis informacyjny za 2 minuty na 97,5, czyli w radiu Super FM Szczecin.
1: Gdziekolwiek nas słuchacie, na plaży, w górach czy na działce, zawsze można dołączyć do porannej wakacyjnej zabawy z radiem Super FM. Mamy dla Was masę niespodzianek. Włączcie radio Super FM i słuchajcie porannego programu od 7 do 10. Nie zwlekajcie, bo inni mogą być szybsi. Posłuchajcie pytania, zadzwońcie i odpowiedzcie. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku. Tylko w radiu Super FM.
2: Fundatorem nagród w zabawie jest restauracja Clue. Przyjdź do Clue na wyjątkowe śniadania. Smaki tradycji w nowoczesnej odsłonie i otrzymaj drugie śniadanie za połowę ceny. Clue. Park Żeromskiego. Plantowa 1.
3: Reklama. Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratory Spolen spółka z o.
4: Gdzie u Was w domu widać kobiecą rękę?
5: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
6: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz tysiące artykułów szkolnych z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl przed pierwszym dzwonkiem. Allegro.
8: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie wie, wie, wie.
9: I po reklamie.
1: Jest 7. Wiadomości Super FM.
10: Obława za sprawcami śmiertelnego pobicia 36-latka w Krakowie. Na stacjach paliw dzisiaj taniej niż wczoraj, za chwilę podam maksymalne ceny. Zwykła interwencja policji drogowej, która przybyła w związku z awarią samochodu na autostradzie, doprowadziła do wykrycia oszustwa na wnuczka.
9: Super FM. Wiadomości.
10: Michał Pierzchała. Kilkaset osób w policyjnej operacji i wciąż trwająca obława na sprawców śmiertelnego pobicia 36-latka w krakowskiej Nowej Hucie. Specjalna grupa ma zatrzymać wszystkich uczestników brutalnego ataku. Policja zna już ich personalia i ustala, gdzie się ukrywają. Najnowsze informacje zbiera Katarzyna Młynarczyk.
11: Do tej pory w sprawie zatrzymano dwie osoby, w tym jedną nieletnią, którą zajął się sąd rodzinny. Tymczasem policjanci nadal szukają trzech pozostałych, które brały udział w pobiciu, mówi Katarzyna Cisło, rzecznik małopolskiej policji.
12: Armia ludzi pracuje nad rozwiązaniem tej sprawy. Nawet kilkuset policjantów zaangażowanych w różnego rodzaju działania.
11: Do ataku doszło w nocy z 20 na 21 sierpnia. Zarówno 36-letnia ofiara, jak i napastnicy wywodzili się ze środowisk pseudokibicowskich. Po tym zdarzeniu Wisła Kraków zakazała na stadionie eksponowania symboliki młodej Ferajny, grupy kojarzonej z brutalnymi ustawkami.
10: Rwące potoki błotnistej wody zalewały budynki w Nepalu przy granicy z Chinami. Cały czas trwa dramatyczna akcja poszukiwania zaginionych osób w błyskawicznej powodzi, do której doszło wczoraj. Kataklizm nastąpił w wyniku osunięcia się ziemi, które spowodowało lawinę, a ta doprowadziła właśnie do powodzi. Ponad 150 osób nie żyje, kilkaset wciąż jest poszukiwanych, w większości to turyści. Polski MSZ podaje, że nie ma obecnie informacji, jakoby poszkodowany został jakiś Polak. Litr benzyny 95 kosztuje dzisiaj nie więcej niż 6,57, 98 7,39, a oleju napędowego 7,47. Oznacza to, że ceny maksymalne wszystkich rodzajów paliw są niższe niż wczoraj. Ulica Złota w Warszawie padła ofiarą swojej popularności. Po 3 tygodniach od otwarcia słynnej ulicy, która zmieniła się w zielony deptak, trzeba ją znów remontować.
13: remontować. Nowe centrum miasta nie wytrzymało fali mieszkańców i turystów, mówi rzecznik Zarządu Dróg Miejskich Jakub Dybalski.
14: Sytuacja, którą można by było porównać do grania na murawie boiska Legii każdego dnia przez 3 tygodnie kilkunastogodzinnego meczu.
13: Koszty nieplanowanego remontu trzeba będzie rozliczyć, gdy oddane do użytku będzie całe nowe centrum Warszawy, a to zaplanowano na jesień. Zwykła interwencja włoskiej policji drogowej, która przybyła w związku z awarią samochodu przy autostradzie, doprowadziła do wykrycia oszustwa na wnuczka. Funkcjonariusze podjechali do 2 mężczyzn, aby im pomóc, bo zobaczyli zepsute auto. Już sam przejazd drogówki sprawił, że mężczyźni zaczęli zachowywać się nerwowo. Okazało się, że obaj nie mają dokumentów. Policjanci postanowili przeszukać samochód. Najpierw pod tylnym dywanikiem znaleźli około 1000 euro, potem zauważyli ukrytą kopertę i 2 zawiniątka z gazet. Tam znajdowały się kolejne pliki banknotów, łącznie 38 tysięcy euro. Mężczyźni nie byli w stanie wyjaśnić, co to za pieniądze i twierdzili, że nie należą do nich. Szybko udało się ustalić, że gotówkę ukradli 90-latkowi. Mieszkaniec Rzymu przekazał im pieniądze, gdy zadzwonili do niego, podając się za karabinierów. Dowód przestępstwa funkcjonariusze znaleźli też w telefonie jednego z mężczyzn, który zrobił sobie zdjęcie z plikiem banknotów.
9: Super FM. Pogoda.
0: 26 stopni po południu w Szczecinie, dzisiaj dużo słońca, bez opadów deszczu, ale wietrznie, tak w porywach nawet do 38 km na godzinę, dlatego ta odczuwalna temperatura po południu to 21-22 stopnie, teraz tylko 10, teraz to tak nawet chłodno jest w naszym mieście.
15: Lato. Dzień dobry, lato.
0: Trudno w to uwierzyć, powiem wam. Naprawdę, człowiek tak się zastanawia, patrzy wstecz, sięga myślami wstecz. No i trudno w to uwierzyć, że poranna zabawa w Radiu Super FM kończy się za chwilę. Jeszcze dzisiaj rozdajemy nagrody, jutro rozdajemy nagrody i wielki finał w poniedziałek. No i to tyle. Boże, przecież dopiero zaczynaliśmy, prawda? A już kończymy. Tym bardziej warto brać udział. Ostatnia prosta, jeżeli chodzi o wakacje i ostatnia prosta, jeżeli chodzi o nasze poranne zabawy. Już za chwilę pierwsza wskazówka i będziemy odgadywać szczecińskie miejsca oczywiście. I kto odgadnie, kto zadzwoni i poda prawidłową odpowiedź, no to ma szansę na nagrodę. W tym tygodniu to 200 zł, voucher o wartości 200 zł do restauracji Clou w hotelu Park.
15: Lato. Dzień dobry.

0: prezentatorem nagród w zabawie jest restauracja Clue. Przyjdź do Clue na wyjątkowe śniadania. Smaki tradycji w nowoczesnej odsłonie i otrzymaj drugie śniadanie za połowę ceny. Clue. Park Żeromskiego. Plantowa 1.
1: Posłuchaj i odgadnij. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku tylko w Radiu Super FM.
2: Dzisiaj będzie o modzie, moi drodzy. Dzisiaj będzie o modzie. Tak. Poranna zabawa w Radiu Super FM. 200 zł do restauracji Klub w hotelu Park. Do wygrania, do zdobycia trzeba zadzwonić pod 9124555 i udzielić prawidłowej odpowiedzi, o jakie miejsce w Szczecinie chodzi. Iście szczecińskie miejsce. No i mówiłem, że będzie o modzie. Tak. Tak, tak. To jest takie miejsce, które, no może nie bezpośrednio, ale kojarzy się z krawiectwem, z krawcami. 9124555. Szukamy miejsca, które kojarzy się z krawcami, z krawiectwem, z modą w Szczecinie. Czekam na wasze odpowiedzi i bardzo jestem ich ciekawy. 9124555. Dzwonimy, nie czekamy. Wszystkie te odpowiedzi zbierzemy 31 sierpnia i wówczas wielki finał finałów. Ale dzisiaj jeszcze rozdajemy wejściówki do restauracji Clue, do hotelu Park. 200 zł. Ja chciałbym się wybrać z kimś do hotelu Park, do restauracji i myślę, że wy również byście chcieli. Macie szansę.
1: Posłuchaj i odgadnij.
0: Fundatorem nagród w zabawie jest restauracja Clue. Przyjdź do Clue na wyjątkowe śniadania. Smaki tradycji w nowoczesnej odsłonie i otrzymaj drugie śniadanie za połowę ceny. Clue. Park Żeromskiego. Plantowa 1.

0: program zaprasza sponsor. Waku, stacja kontroli pojazdów. Chryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis.
1: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
2: Chwila prawdy. Sprawdzamy, jak wygląda sytuacja na ulicach Szczecina, jeżeli chodzi o ten dojazd do centrum, ale też na prawobrzeże. Stoi szosa Stargardzka, tak jak wczoraj przed węzłem Kijewo. Już teraz to prawie kilometrowa kolejka samochodów. Tam nie uciekniecie od utrudnień, no chyba, że pojedziecie przez Zdunowo, ale dalej do centrum Szczecina jest przyzwoicie i Lewobrzeże też wygląda dobrze. Gdzie jeszcze są utrudnienia? Piszcie na Messengerze albo dzwońcie 91 24 55.
0: Na program zaprasza sponsor. Waku, stacja kontroli pojazdów. Chryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis.

0: Wally Lopez, Jamie Scott, You Can't Stop the Beat. Beatu zatrzymać nie możesz, tak samo jak nie możecie zatrzymać radia Super FM. Już za chwilę 7:30 i wiadomości ze Szczecina.
1: Gdziekolwiek nas słuchacie, na plaży, w górach czy na działce, zawsze można dołączyć do porannej wakacyjnej zabawy z radiem Super FM. Mamy dla Was masę niespodzianek. Włączcie radio Super FM i słuchajcie porannego programu od 7 do 10. Nie zwlekajcie, bo inni mogą być szybsi. Posłuchajcie pytania, zadzwońcie i odpowiedzcie. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku. Tylko w radiu Super FM.
2: Do zabawy zaprasza Mitsubishi Polmotor z wyjątkową ofertą Mitsubishi Grandis już od 1123 zł miesięcznie. Ulica Ustowo 52 w Szczecinie.
3: Reklama. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Łazienka jak w luksusowym hotelu? Pewnie wydałaś majątek.
5: Daj spokój. Wanny i płytki kupiłam w salonie Kaflando.
4: Takie cuda tam sprzedają?
5: No pewnie. I to nie za miliony.
6: Kaflando, Szczecin, Rondo Hakena, Ustowo 51 lub www.kaflando.pl.
7: Andrzej, słyszałeś tę reklamę w radio? A my pół dnia szukamy kafli.
8: No właśnie, jedziemy do Kaflando. Co my tu jeszcze robimy?
9: Rondo Hakena, Ustowo 51, www.kaflando.pl.
10: RTV Euro AGD.
11: Już jutro otwieramy nowy sklep po modernizacji w centrum handlowym Galaxy w Szczecinie. Czekają na Ciebie nowe okazje i super ceny, które naprawdę robią różnicę. Na przykład pralka Bosch 8 kg, cena na otwarcie nowego sklepu 899 zł. Cena nadchodząca od 31 sierpnia to 1999. Zapraszamy do RTV Euro AGD od jutra od godziny 8. Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
12: I po reklamie. Super FM. Wiadomości.
13: Andrzej Kutys, dzień dobry, a zaczynam od remontu pętli na dworcu Nieboszewo i kolejnych problemów z tym związanych. Do końca sierpnia tramwaje linii 2 i 11 zmieniają trasę. Na wspomnianą pętlę nie dojadą. Powód to konieczność usunięcia ubytku punktowego pod nawierzchnią torowiska. Tak informuje Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie. Rozkłady można znaleźć na ich stronie, a najważniejsza jest informacja, że nie można dojechać także na przystanki Niemcewicza i Boguchwały. Dwójki kursować będą na trasie Turkusowa-Lasarkoński, a jedenastka na trasie Ludowa-Plac Gałczyńskiego, czyli w ogóle nie pojadą na Niebuszewo, tylko z placu Rodła prosto do placu Grunwaldzkiego i dalej.
14: Więcej w pomocy drogowej Super FM.
13: Prezydent Szczecina dumny po opublikowaniu wyników rankingu pisma Business Insider. Piotr Krzystek napisał na swoim facebookowym profilu, tu cytat: nie samymi rankingami człowiek żyje i nie dla rankingów pracuje, ale przeszliśmy długą drogę, kiedyś regularnie pomijani, dziś uznawani za najlepsze miasto do życia 2026. Brawo mieszkańcy. Koniec cytatu. Na koniec prezydent Szczecina wysłał nam emotkę serce. Kategorii oceny było 6. Bezpieczeństwo, ochrona zdrowia, ceny mieszkań, czystość powietrza, poziom bezrobocia oraz wysokość wynagrodzeń. I według analizy Business Insider wszędzie Szczecin jest wśród najlepszych w kraju, a całościowo awans o 8 miejsc rok do roku i pozycja lidera rankingu.
14: To są wiadomości w radiu Super FM.
13: Trybuny wypełnione po brzegi, 4 rekordy i cała masa sportowych emocji. Za nami 9. edycja lekkoatletycznego Międzynarodowego Memoriału imienia Wiesława Maniaka. Czuliśmy wsparcie publiczności, mówiła po finale zawodów Ewa Swoboda, która z czasem 11.09 w sprincie na 100 metrów ustanowiła nowy rekord szczecińskiego memoriału.
15: Niby tak mało ludzi, znaczy mało, 1600 osób to jest dużo, ale taki mały stadion, a tyle emocji, więc mega super, bardzo dziękuję. Bardzo fajnie się tu biega, bardzo fajnie publiczność niesie, myślę, że wszystko na plus tutaj.
13: Ostatecznie podczas memoriału na stadionie przy ulicy Litewskiej wystąpiło ponad 200 zawodników i zawodniczek. Panowie rekordy zawodów ustanowili jeszcze w biegu na 1500 metrów, a panie w rywalizacji na 400 metrów oraz 100 metrów przez płotki. A więcej sportu w Radiu Super FM już teraz.
12: Super FM. Sport.
10: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Martyna Kubka awansowała do trzeciej i jednocześnie ostatniej rundy kwalifikacji do wielkoszemowego US Open. Debiutująca na tym poziomie 25-letnia polska tenisistka wygrała z rozstawioną z numerem 21 Hiszpanką Mariną Basos 6-3, 6-2. Mecz obserwował Przemysław Pozowski.
16: 133 w światowym rankingu Hiszpanka Marina Basols Ribera toczyła wyrównany pojedynek z Martyną Kubką tylko przez pierwszą część pierwszego seta do stanu 3-3. Szczególnie nerwowo było na początku, gdzie w pierwszym gamie serwisowym Martyna Kubka popełniła sporo niewymuszonych błędów, ale też dobrze serwowała, dobrze zresztą serwowała do końca meczu, wyserwowała 11 asów, nie straciła swojego podania ani razu, no a drugi set już był absolutnie pod jej kontrolą, wygrany 6-2 przy sporej też liczbie błędów Hiszpanki, która była w tych kwalifikacjach rozstawiona z numerem 21. A więc Martyna Kubka zagra w trzeciej rundzie o turniej główny US Open. Nie będzie to dane Lindzie Klimowiczowej, która w drugiej rundzie kwalifikacji przegrała, podobnie jak Katarzynie Kawie oraz Maxowi Kaśnikowskiemu.
10: Rywalizacja w głównej drabince gry pojedynczej US Open rozpocznie się w niedzielę. Prawo gry bez eliminacji mają Iga Świątek, Maja Chwalińska, Magda Linet i Magdalena Fręch, a także Hubert Hurkacz i Kamil Majszak. Znamy już komplet uczestników piłkarskiej Ligi Mistrzów. Po raz pierwszy w elicie zagra norweski Viking Stavanger, który pokonał Dinamo Zagrzeb 3-1. Eliminacje przebrnęły także AEK Ateny, Fenerbahce Stambuł i Stowan Bratysława. Mocno za to zmalały szanse na grę w Lidze Mistrzyń dla najlepszej polskiej drużyny. W pierwszym meczu trzeciej ostatniej rundy kwalifikacji piłkarki czarnych Sosnowiec przegrały u siebie z OHA Leuven 1-4. Rewanż 2 września w Belgii. Matthew Brennan wygrał piąty etap wyścigu kolarskiego Vuelta Espania ze startem w Falset i metą w Roketesh. Brytyjczyk wcześniej był najlepszy również na drugim etapie. Liderem klasyfikacji generalnej pozostał Słoweniec Tadej Pogacar. Wyprzedza on swojego rodaka Primoża Roglicza o 3 minuty i 21 sekund.
12: Super FM. Pogoda.
0: 26 stopni po południu w Szczecinie. Będzie ciepło, no ale ten poranek to taki chłodny, powiem wam szczerze. No ja oczywiście o nieludzkich porach, bo wyszedłem z domu o godzinie 5, natomiast czy tuż po 5, no ale wtedy było bardzo zimno, bardzo chłodno. Myślę, że tych 11 stopni, które jest teraz, no to też mogą być takie rześkie. To może być rześki czwartkowy poranek. Będzie cieplej po południu, ale też troszeczkę powieje, bo w porywach do 40 km na godzinę wiatr w czwartek, jutro więcej chmur, też będzie wietrznie, tak właśnie powieje do 40 km na godzinę i 28 stopni, tak będzie w piątek.
17: Lato. Dzień dobry, lato. Lato. Super FM.
18: Bo to nie jest mam tak.

0: dzień dobry korki w kilku miejscach. Na przykład szosa Stargardzka stoi od prawie, że od skrzyżowania w Płoni właśnie do węzła Kijewo, to w kierunku Szczecina, do Szczecina ta trasa, do centrum, do prawobrzeża Szczecina, droga wyjazdowa ze stolicy Pomorza Zachodniego wygląda dobrze, autostrada A6 w obie strony, tutaj jedziemy bez utrudnień, raz, dwa, dalej jak jedziecie w kierunku Lewobrzeża, to zwolnicie jeszcze przed Estakadą Pomorską, ale tam nie ma tragedii, a na Lewobrzeżu sytuacja wygląda naprawdę przyzwoicie, bo i Gumieńce, i Rondo Uniwersyteckie, czyli Reda, i węzeł Głębokie, Aleja Wojska Polskiego, czy północ Szczecina, na północy, na przykład na Bogumińskiej, czy na Pokoju jedziemy bez najmniejszych nawet utrudnień. To się pewnie zmieni w przyszłym tygodniu, no bo przecież powroty do szkoły przed nami. Nie chcę mówić tego na głos, no ale jednak już trudno uciekać od tego tematu, ile można, że już w przyszłym tygodniu powroty do szkoły, a więc ta sytuacja na ulicach miasta też pewnie będzie wyglądać inaczej. My też będziemy wówczas o niej mówić w pomocy drogowej na antenie Radia Super FM. 16 minut nam zostało do godziny 8.
1: Na program zaprasza sponsor VAKU, stacja kontroli pojazdów, Hryniewieckiego 1, dawny RIS, szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis.

Suga Babe, Super FM, ależ emocje muzycznie, tak, no przecież kto nie lubi Suga Babes i About You Now, a tej dobrej muzyki w Super FM będzie więcej w ciągu najbliższych minut, no ale jeszcze muszę was zachęcić odrobinę, chociaż no frekwencja jest niesamowita, do porannej zabawy w radiu Super FM. Zachęcić w zasadzie to nie, zachęcać was nie trzeba, ale przypomnieć wam, że to już ostatnie 3 dni. Naprawdę, że jeszcze czwartek, piątek i poniedziałek i to tyle, jeżeli chodzi o poranną zabawę w Super FM. Piękne to były emocje. Piękne to były nagrody, piękne to były telefony. I tak się składa, że zakończenie tej porannej zabawy wiąże się z zakończeniem wakacji. Żegnać wakacje będziemy pięknie w poniedziałek, wielkim finałem. Rejs do Szwecji będzie do wygrania w poniedziałek w Super FM. Czy wy sobie to wyobrażacie? Rejs do Szwecji w obie strony, do zdobycia w Super FM w poniedziałek rano. Ależ to będzie poniedziałkowy poranek niesamowity. A dzisiaj 200 zł do restauracji Clue do zdobycia. No ale trzeba odgadnąć, o jakie miejsce w Szczecinie chodzi. Trzeba zadzwonić pod 9124455, no i udzielić prawidłowej odpowiedzi. Ja mówiłem, że to jest miejsce, które się kojarzy z krawiectwem. Tak, z modą. Krawiec, moda, no, takie klimaty. Takie klimaty szukałbym w tym, ale tak niedosłownie. Nie jeden do jednego. W legendzie być może kojarzy się z krawiectwem. 9124455. Dzwonimy i odpowiadamy. 7 minut zostało do godziny 8.

0: Muzyka w Super FM oczywiście i Temper City. Tej muzyki będzie więcej. Po godzinie 8:00 Michael Jackson, The Weeknd, Denzel. Wow, Denzel. Dawno go nie było w porannym programie Radia Super FM. Ale najpierw będzie serwis informacyjny. On już za 4 minuty.
1: Letnia linia brzegowa. Nad morze czy nad jezioro? Flaga biała czy czerwona? Letnia linia brzegowa to zawsze aktualne informacje ze szczecińskich kąpielisk, a także temperatura wody i powietrza. Słuchaj radia Super FM po 9 i 11. Gorące lato. Tylko w Super FM.
2: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor Zdrofit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla Ciebie czynny całą dobę.
3: Reklama. Gotowi na sportowe emocje i rodzinną zabawę? Już 6 września w Trzebieży odbędzie się jubileuszowy 10. bieg Neptuna. Na uczestników czekają biegi na dystansach 5 i 10 km, marsz Nordic Walking na 5 km oraz bieg dla dzieci. To jednak nie wszystko. Najmłodszych zapraszamy na pełne radości atrakcje. Piana Park, tory przeszkód oraz zabawy na wodzie. Przyjdź z całą rodziną i poczuj wyjątkową atmosferę sportowego święta. 6 września. Kompleks rekreacyjno-plażowy w Trzebieży. Zapisy i szczegóły na stronie biegneptuna.pl. 10. bieg Neptuna. Biegnij z nami po jubileuszowe emocje.

0: tylko teraz. Idealny dla dużej rodziny, energooszczędny i łatwy w czyszczeniu Airfryer Cosori Turbo Blaze za jedyne 499 zł. Najniższa cena z 30 dni to 599. Kupuj w Neonet.
1: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu. Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
2: Cześć sąsiedzi, to ja Celinka. Pani Celinka?
3: Już 3 września wielkie otwarcie nowego Kauflandu w Mierzynie przy ulicy Spółdzielców 32.
2: No, nie przegapcie tych atrakcji i super ofert.
3: Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś winogrona jasne, bezpestkowe, luzem. Cena przed obniżką 17,99, a teraz 8,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: RTV Euro AGD. Już jutro otwieramy nowy sklep po modernizacji w centrum handlowym Galaxy w Szczecinie. Czekają na ciebie nowe okazje i super ceny, które naprawdę robią różnicę. Na przykład ekspres automatyczny Siemens. Cena na otwarcie nowego sklepu 999 zł. Cena nadchodząca od 31 sierpnia to 1939. Zapraszamy do RTV Euro AGD od jutra od godziny 8. Centrum handlowe Galaxy w Szczecinie.
7: I po reklamie.
8: Jest 8. Wiadomości Super FM.
9: Po śmiertelnym pobiciu w Nowej Hucie zwrot w sprawie zatrzymanego nastolatka. Rodzice uczniów na zakupach. Oblężone sklepy papiernicze i obuwnicze. Kapitan do pasażerów. Samolot jest za ciężki, musicie zostawić bagaże. Powiem za chwilę, jak skończyła się ta historia.
7: Super FM. Wiadomości.
9: Michał Pieszkała. 16-latek podejrzewany o udział w śmiertelnym pobiciu 36-letniego mężczyzny w krakowskiej Nowej Hucie wróci do młodzieżowego ośrodka wychowawczego. Sąd rodzinny uchylił nastolatkowi udzielony wcześniej urlop. Jak wyjaśnił sędzia, umieszczenie w poprawczaku ma charakter izolacyjny. Nieletni przebywa tam całodobowo i nie może samodzielnie opuszczać ośrodka. Powołana specjalna policyjna specgrupa według służb jest coraz bliżej zatrzymania wszystkich uczestników pobicia. Sprawcy mają być związani z grupą Młoda Ferajna, kojarzoną z Wisłą Kraków. Małopolska policja zapewnia, że nad sprawą pracuje armia ludzi, mówi podinspektor Katarzyna Cisło.
10: Nawet kilkuset policjantów zaangażowanych w różnego rodzaju działania.
9: Jeśli będzie potrzebna pomoc w poszukiwaniach, policjanci zwrócą się do prokuratury z wnioskiem o publikację wizerunku podejrzanych. Policja wie już, kto brał udział w śmiertelnym pobiciu 36-latka. Ponad 160 osób zginęło, setki są poszukiwane. Nasze MSZ podało, że nie ma danych o poszkodowanych obywatelach Polski. Rośnie tragiczny bilans powodzi błyskawicznej w Nepalu. Kataklizm zmiótł prawie wszystko, co było na jego drodze. Powódź zalała miasta i wioski w górzystym dystrykcie Rosuła. Mieszka tam około 50 tysięcy osób. Nagrania kataklizmu mrożą krew w żyłach. Widać na nich, jak wielka woda zabiera budynki, drogi i mosty. Przyczyną powodzi było prawdopodobnie osunięcie się ziemi. Żywioł wywołał lawinę stopniejącego śniegu, która spłynęła do jednej z rzek. To doprowadziło do powodzi błyskawicznej. Sklepy papiernicze i obuwnicze, w nich w ostatnich dniach duży ruch, a to oznacza, że dla uczniów wakacje się kończą, a dla rodziców zaczynają się wydatki.
11: Zakupy robione są dla mojego syna Filipa, trzecia klasa podstawówki, więc już trudne sprawy, tak, bo już edukacja przedszkolna się kończy, więc wszystko, co jest potrzebne, na bieżąco kupowane. Zobaczymy oczywiście, co szkoła jeszcze powie, czego brakuje.
12: Dopiero zaczynamy zakupy, także oglądamy. Córka jest bardzo wybredna.
9: ZUS przypomina, że cały czas można składać wnioski wnioski o świadczenie 300+, mówi Beata Kopczyńska z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
13: Jeżeli ktoś jeszcze nie złożył wniosku o świadczenie 300+, to warto się pospieszyć i wysłać go do ZUS najpóźniej do końca sierpnia. Wówczas mamy gwarancję, oczywiście jeśli wniosek będzie prawidłowo wypełniony i złożony, że świadczenie 300+ zostanie nam wypłacone do 30 września.
9: Rodzice i opiekunowie złożyli do tej pory ponad 2 miliony wniosków. Łącznie ZUS wypłacił już blisko 800 milionów złotych. Samolot jest za ciężki, część bagaży musi zostać. Usłyszeli pasażerowie od kapitana samolotu przed odlotem z greckiej wyspy Skiatos do Neapolu. Zdumieni turyści zaczęli głośno protestować, a wyjaśnienia, że walizki zostaną dostarczone w późniejszym terminie, nie skutkowały. To ja jestem kapitanem i to ja decyduję, powiedział w reakcji na protesty. Decyzję wytłumaczył względami bezpieczeństwa i tłumaczył, że jeśli maszyna nie będzie lżejsza, to nie odleci. Pas startowy na wyspie Skiatos jest krótszy niż na wielu dużych lotniskach. Na każdym zaś przed startem załoga musi obliczyć osiągi samolotu, uwzględniając wiele czynników. Jeśli margines bezpieczeństwa okaże się niewystarczający, jednym ze sposobów umożliwiających bezpieczny start jest zmniejszenie masy samolotu. Ostatecznie po długiej polemice decyzję kapitana pasażerowie przyjęli brawami. Lot mógł się odbyć.
7: Super FM. Pogoda.
14: No i robi się coraz cieplej, ale tak bardzo, bardzo powoli. 13 stopni w naszym mieście aktualnie, 26 po południu, ale dużo słońca. Cieszmy się tym czwartkiem, uwierzcie mi, bo jutro słońca ma być jak na lekarstwo, chociaż 28 na termometrach, a jak będzie w weekend, w sobotę podobno 25, w niedzielę bardzo podobnie, mogą pojawić się jakieś przelotne opady deszczu w weekend, no ale będzie wietrznie i dzisiaj, i jutro, i w sobotę, i w niedzielę, w zasadzie porywy, podmuchy, wiatru takie do 40 km na godzinę.
15: Lato. Dzień dobry, lato.
14: Pięć minut po godzinie 8:00 słuchacie Szczecińskiego Radia, czyli Super FM na 97,5. Druga wskazówka w porannej naszej zabawie wybrzmi już za moment. Wystąpią przed wami The Weeknd, Denzel, Alex Warren, Ewa Farna, Konstelacje Gwiazd. Będą wiadomości dla kierowców, czyli wszystko to, czego potrzebujecie po godzinie 8:00.
15: Lato. Dzień dobry, lato.

0: Fundatorem nagród w zabawie jest restauracja Clue. Przyjdź do Clue na wyjątkowe śniadania. Smaki tradycji w nowoczesnej odsłonie i otrzymaj drugie śniadanie za połowę ceny. Clue. Park Żeromskiego. Plantowa 1.
1: Posłuchaj i odgadnij. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku. Tylko w Radiu Super FM.
2: 8:14 w czwartek, dzisiaj 27 dzień sierpnia. Słuchacie szczecińskiego Radia Super FM, no i oczywiście szczecińskie sprawy, szczecińskie konkursy, gry i zabawy, bo można wygrać voucher, zaproszenie 200 zł do restauracji Clue w hotelu Park, ale trzeba odpowiedzieć na pytanie, ważkie zadanie przed wami, trzeba odpowiedzieć, o jakie miejsce w Szczecinie chodzi na podstawie wskazówek, które padają od rana na naszej antenie. 9-1-2-4-5-5 to jest numer naszego telefonu, to tam trzeba dzwonić i nagrywać odpowiedzi, mam nadzieję, że prawidłowe, naszej automatycznej sekretarce. No i mówiłem już do tej pory, że to jest miejsce, które wiąże się z modą, z krawiectwem nawet. O, to dodam jeszcze, że wiąże się z modą, z krawiectwem i do tego barszczu dodam jeszcze księcia Bogusława X. 9-1-2-4-5-5, ależ zaskoczenie, co? Chyba nie spodziewaliście się, co niektórzy się pewnie nie spodziewali tutaj księcia Bogusława, ale jest pewne połączenie pomiędzy modą, pomiędzy krawiectwem, a pomiędzy księciem Bogusławem X. I to jest to miejsce właśnie w Szczecinie, które jest odpowiedzią prawidłową na poranną zabawę w czwartek. Szczecińskie wątki, szczecińskie ślady w historii, w legendach nawet bardziej. No już bardziej podpowiedzieć nie mogę. Kwadrans po godzinie 8:00. Dzwońcie, udzielajcie, mam nadzieję, prawidłowych odpowiedzi, a być może to właśnie wy w czwartek otrzymacie voucher do restauracji Clue.
1: Posłuchaj i odgadnij.
0: Fundatorem nagród w zabawie jest restauracja Clue. Przyjdź do Clue na wyjątkowe śniadania. Smaki tradycji w nowoczesnej odsłonie i otrzymaj drugie śniadanie za połowę ceny. Clue. Park Żeromskiego. Plantowa 1.

0: która właśnie zaczęła rekrutację. www.pascaledu.pl.
1: Pomoc drogowa w radiu Super FM.
2: Cały czas kierowcy stoją na szosie Stargardzkiej przed węzłem Kijewo. Ta kolejka ma prawie kilometr długości. Oczywiście chodzi o te relacje do centrum Szczecina w kierunku Prawobrzeża, ale poza tym mieliśmy też kolizję na autostradzie A6. Jak na razie, też w okolicach węzła Kijewo, jak na razie nie powstają przez to długie kolejki, ale będziemy aktualizować pewnie te informacje na ten temat. Jeżeli chodzi o dojazd z Prawobrzeża do centrum, to poza okolicami węzła Kijewo jest dobrze i na Struga, i na Gdańskiej. A szybki rzut oka jeszcze zaserwujemy wam na Lewobrzeże Szczecina. Tutaj jest słonecznie, dobrze, przejezdnie i bez kolejek.
0: Sponsorem programu jest znana w całej Polsce sieć szkół Pascal, która właśnie zaczęła rekrutację. www.pascaledu.pl

0: 29 minut po godzinie 8. To oznacza, że już za moment wiadomości w radiu Super FM. W studiu już obecny Andrzej Kutys. No bo ta 8.30 pojawi się na zegarze za chwilę. O czym nam powiesz za minutę 30?
1: Już dosłownie za moment bardzo ważna informacja dla wszystkich pacjentów szpitala w Zdrojach, bo tam jest łączenie placówek z ZCO, czyli z Zachodniopomorskim Centrum Onkologii, zmiana systemów informatycznych i takie rzeczy. I za moment więcej na ten temat.
2: Gdziekolwiek nas słuchacie, na plaży, w górach czy na działce, zawsze można dołączyć do porannej wakacyjnej zabawy z Radiem Super FM. Mamy dla Was masę niespodzianek. Włączcie Radio Super FM i słuchajcie porannego programu od 7 do 10. Nie zwlekajcie, bo inni mogą być szybsi. Posłuchajcie pytania, zadzwońcie i odpowiedzcie. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku. Tylko w Radiu Super FM.
3: Fundatorem nagród w zabawie jest restauracja Clue. Przyjdź do Clue na wyjątkowe śniadania. Smaki tradycji w nowoczesnej odsłonie i otrzymaj drugie śniadanie za połowę ceny. Clue. Park Żeromskiego. Plantowa 1.
4: Reklama.
5: Ola, Ola, no przecież nie szalej tak. Nie nadążam za tym dzieckiem. Boże, nie, no przewrócisz się. Matko.
6: Nie nadążasz? Zapisz dziecko do Baby Gym. Tu zamieniamy nieskończoną energię twojego dziecka w nowe umiejętności. Baby Gym. Zajęcia dla dzieci już od 6 miesiąca życia. Organizacja urodzin na sportowo. Gimnastyka, akrobatyka, aerial. www.babygym.pl. Zapisy na nowy rok szkolny już trwają. Baby Gym. Szczecin, Krygiera 3A.
7: Uwaga, darmowe porady prawne dla kredytobiorców. Zaprasza Kancelaria Jagiełło Tobolewski. Tylko we wrześniu, w każdy wtorek od 10 do 18. Przyjdź z umową kredytu i dowiedz się, co możesz zyskać. Analiza umowy kredytu jest bezpłatna. Kancelaria Jagiełło Tobolewski. Jana Pawła II, 28 przez 3.
4: I po reklamie. Super FM. Wiadomości.
1: Przed mikrofonem Andrzej Kutys. Łączenie szpitali w Zdrojach oraz na Strzałowskiej i ważna informacja dla pacjentów placówki w Zdrojach, aby na początku września zignorowali wiadomość o anulowaniu ich wizyt, mówi dyrektor nowego połączonego szpitala Adrian Sikorski.
8: System centralny wygeneruje SMS-y do pacjentów informujące o tym, że te skierowania zostały usunięte, wizyty zaplanowane zostały odwołane, więc to będzie wynikało z usunięcia tych skierowań w szpitalu w Zdrojach i przypisania ich w systemie już nowym Szpitale Zachodniopomorskie. I ta wiadomość SMS-owa, ona ma tylko taki charakter techniczny. Niestety nie jesteśmy po tej wysyłki SMS-ów w stanie powstrzymać, natomiast po pewnym czasie przyjdą do Państwa SMS-y informujące o zapisie na wizytę na analogiczne terminy, więc proszę te SMS-y mówiące o odwołaniu wizyty zlekceważyć i zgłosić się na termin, który został Państwu ustalony do szpitala w Zdrojach.
1: Dodajmy, że SMS-y wygeneruje system e-zdrowie. Od 1 września, przypomnijmy, placówki w Zdrojach i na Strzałowskiej będą jednym szpitalem zachodniopomorskim. Do tematu tej konsolidacji będziemy wracać.
2: Więcej na stronie super.fm.
1: Autobusy na północy wrócą na stałe trasy. Od soboty 29 sierpnia autobusy mają znowu kursować przez remontowane fragmenty ulic nad Odrą oraz Stołczyńskiej, a także Asnyka i Boguchwały, informuje szczeciński zarząd dróg. To w związku z zakończeniem prac na obu odcinkach. Zmiany dotyczą linii autobusowych 57, 63, 82, 102, nocnych 522 oraz 526 zostaną przywrócone na swoje stałe trasy, ale kursować będą z częstotliwością odpowiednią dla Wigilii. Zlikwidowana zostanie część przystanków tymczasowych oraz linie zastępcze 802, 863 oraz 586.
2: Słuchasz wiadomości w Radiu Super FM.
1: A na koniec o obiecującym młodzieżowcu, który zostaje w Pogoni. 17-letni środkowy obrońca Andrzej Osowski przedłuży umowę z piłkarską Pogonią Szczecin. Młodzieżowiec jednak cały czas czeka na debiut w Ekstraklasie. Osowski do Pogoni dołączył w 2021 roku. Do kadry pierwszego zespołu został włączony w tym sezonie. Dotychczas jednak w żadnym z ligowych spotkań jeszcze nie podniósł się z ławki rezerwowych, a z dumą Pomorze, jak informuje zarząd, związał się nowym 3-letnim kontraktem. Co tam jeszcze dzieje się w sporcie? Więcej w Radiu Super FM już teraz.
4: Super FM. Sport.
9: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Viking Stavanger, AEK Ateny, Fenerbahce Stambuł i Slavan Bratysława to ostatnie cztery zespoły, które awansowały do głównej fazy piłkarskiej Ligi Mistrzów. Norwegowie pokonali Dinamo Zagrzeb 3-1, Grecy wygrali z Lewskim Sofia 4-0, turecka ekipa pokonała w Lyonie Olympic 2-1, a Słowacy po dogrywce wygrali na wyjeździe z NK Celiem 2-1. Viking będzie jednym z czterech debiutantów w elicie. Po raz pierwszy w Lidze Mistrzów zagrają także włoskie Como, austriacki Lask Linz oraz azerski Sabah Baku. Dziś dziś o 18:00 losowanie. A późnym wieczorem dowiemy się, ile polskich drużyn zagra jesienią w europejskich pucharach. Lech Poznań i Jagiellonia Białystok są bardzo blisko udziału w fazie zasadniczej Ligi Europy, bo Kolejusz ma 7-bramkową zaliczkę przed rewanżem w Szwajcarii z FC Thun, a Jaga 4 gole zapasu w starciu z Iberią Tbilisi. Zdaniem trenera Adriana Siemieńca nie ma to przed rewanżem w Gruzji większego znaczenia.
10: Jak mamy szczery, to wynik pierwszego meczu za bardzo mnie nie interesuje jako trenera, bo przede wszystkim jest w nas duża chęć i pragnienie kolejnego zwycięstwa i przyjechaliśmy tutaj, żeby wygrać spotkania, nie żeby bronić zaliczki. To jest kluczowy aspekt.
9: Trudniejsze zadanie czeka Górnika Zabrze, który o Ligę Konferencji walczy z Monako. U siebie przegrał 2-3, mówi trener Michał Gaszparik.
11: Ta wiara na pewno jest prawdopodobnie decydująca. W tym meczu będzie ta pierwsza bramka, bo jakbyśmy stracili tam, już będzie bardzo trudne dla chłopaków po to zadanie, ale wszystko jest możliwe. Jakbyśmy strzelili, jak będzie korzystny wynik dla nas, jak nawet będzie remis i ten mecz będzie jeszcze otwarty, to non-stop mamy szansę.
9: A Raków Częstochowa o Ligę Konferencji zagra z Hajdukiem. W Splicie było 2-2. Martyna Kubka wciąż ma szansę na wielkoszlemowy debiut. Polska tenisistka pokonała Hiszpankę Marinę Bassols 6-3, 6-2 i awansowała do decydującej rundy eliminacji US Open. W niej zagra z Rosjanką Krystyną Liutową. Drugiej rundy nie udało się przebrnąć Lindzie Klimowiczowej, która przegrała z Holenderką Anouk Kuvermans 3-6 i 5-7.
4: Super FM. Pogoda.
0: Nawet 26 stopni dzisiaj po południu i dużo słońca. Aktualnie termometry pokazują 14 kresek. Teraz to już będzie tylko cieplej z godziny na godzinę.
12: Lato. Dzień dobry, lato.

0: która właśnie zaczęła rekrutację. www.pascaledu.pl.
1: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
2: 20 minut nam zostało do godziny 9. Wysłuchacie Radia Super FM, a my mówimy wam o bieżącej sytuacji na ulicach Szczecina. Cały czas nie odpuszczają te kolejki na szosie Stargardzkiej przed węzłem Kijewo. Tam będzie trzeba uzbroić się w cierpliwość, kiedy już przejedziecie przez węzeł Kijewo w stronę na przykład ulicy Struga albo zjedziecie na autostradę A6. To utrudnień nie będzie. I tak samo jest w Zdrojach, Podjuchach, na ulicy Floriana Krygiera w obie strony, na rondzie Hakena, czy w ścisłym centrum naszego miasta. Czyli jeżeli problemy, to na szosie Stargardzkiej. Poza nią jest nie najgorzej.
0: Sponsorem programu jest znana w całej Polsce sieć szkół Pascal, która właśnie zaczęła rekrutację. www.pascaledu.pl

To Zalia w Radiu Super FM, 8:47 aktualnie na zegarach, piękne słońce za oknami, nieco wietrznie, to prawda, no ale to czwartek w Radiu Super FM, ale także czwartek w Szczecinie, rzecz jasna. Patrzę ze studia z widokiem na plac Rodła na to, co się dzieje w centrum naszego miasta, jest naprawdę dobrze. Dobrze też z przejazdem, co mówiliśmy przed chwilą w pomocy drogowej. Nie ma utrudnień z wyjątkiem jednego miejsca i tutaj jestem wam winny wyjaśnienia i przypomnienia. Stoi szosa Stargardzka, czyli droga krajowa numer 10 przed węzłem Kijewo, czyli jak jedziecie od strony Stargardu do Szczecina, chcecie dostać się do węzła Kijewo, no to tutaj trzeba zwolnić. A jeżeli stanie jest wam nie w smak, no to oczywiście można wybrać się przez Zdunowo do węzła Dąbie, wówczas nie będziecie czekać w kolejkach.

0: To Dua Lipa w Super FM. Lipy nie ma. Będą wiadomości o 9 za 2 minuty.
1: Gdziekolwiek nas słuchacie, na plaży, w górach czy na działce, zawsze można dołączyć do porannej wakacyjnej zabawy z Radiem Super FM. Mamy dla Was masę niespodzianek. Włączcie Radio Super FM i słuchajcie porannego programu od 7 do 10. Nie zwlekajcie, bo inni mogą być szybsi. Posłuchajcie pytania, zadzwońcie i odpowiedzcie. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku. Tylko w Radiu Super FM.
2: Do zabawy zapraszam Mitsubishi Polmotor z wyjątkową ofertą Mitsubishi Grandis już od 1123 zł miesięcznie. Ulica Ustowo 52 w Szczecinie.
3: Reklama. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie Ty i Twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł, spodnie od 79,99 zł, a praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na Ciebie znane marki: Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
5: Łazienka jak w luksusowym hotelu? Pewnie wydałaś majątek.
6: Daj spokój. Wanny i płytki kupiłam w salonie Kaflando.
5: Takie cuda tam sprzedają?
6: No pewnie. I to nie za miliony.
7: Kaflando Szczecin, Rondo Hakena, Ustowo 51 lub www.kaflando.pl.
8: Andrzej, słyszałeś tę reklamę w radio? A my pół dnia szukamy kafli.
9: No właśnie, jedziemy do Kaflando. Co my tu jeszcze robimy?
10: Rondo Hakena, Ustowo 51, www.kaflando.pl.
11: RTV Euro AGD. Już jutro otwieramy nowy sklep po modernizacji w centrum handlowym Galaxy w Szczecinie. Czekają na Ciebie nowe okazje i super ceny, które naprawdę robią różnicę. Na przykład telewizor LG 55 cali. Cena na otwarcie nowego sklepu 1499 zł. Cena nadchodząca od 31 sierpnia to 1999. Zapraszamy do RTV Euro AGD od jutra od godziny 8. Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
12: I po reklamie.
1: Jest 9. Wiadomości Super FM.
13: Facebook ma zapłacić 1 000 000 000 zł kary. Chce tego polski rząd. Zatrzymani Rosjanie i nielegalna broń w mieszkaniu na warszawskiej Woli. Na koniec zaproszenie na wyjątkową wycieczkę rowerową.
12: Super FM. Wiadomości.
13: Michał Pierzchała. 1 000 000 000 zł to kara, jakiej polski rząd domaga się od koncernu Meta, czyli właściciela Facebooka i Instagrama. Karę miałaby nałożyć Komisja Europejska, a jak poinformował minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, wniosek o ukaranie właśnie został wysłany. W serwisie X minister napisał: platformy cyfrowe muszą ponosić pełną odpowiedzialność za swoje działania. Wezwał też Metę do natychmiastowego wprowadzenia skutecznych narzędzi eliminujących oszustwa, fałszywe reklamy i promowanie nielegalnych aplikacji. Ten dziki zachód na platformie musi się skończyć, pisze minister. Tymczasem w Stanach Zjednoczonych Meta zgodziła się zapłacić prawie $17 miliardów i wprowadzić mechanizmy zabezpieczające dzieci. To efekty procesu, który technologicznemu koncernowi wytoczyło blisko 30 stanów. Władze stanowe zarzuciły Mecie celowe wykorzystywanie mechanizmów uzależniających wobec młodych osób. Oprócz pieniędzy Meta ma podjąć też inne działania, mówi mediozdawca Miłosz Babecki.
14: Włączenie takiego limitu 2 godzin dziennie na Facebooku, na Instagramie, kiedy nastolatek nie włączy sieci, czyli tych dwóch aplikacji Facebook i Instagram bez zgody rodzica na przykład, i włączenie blokady od północy do 6 rano.
13: Ale tylko w USA. Podobne procesy toczą się także przeciwko właścicielom takich serwisów jak TikTok, YouTube czy Snapchat. Nielegalna broń z zatartymi numerami fabrycznymi i amunicja w mieszkaniu na warszawskiej Woli. Policjanci zatrzymali tam 3 obywateli Rosji. Weszli do mieszkania po tym, jak służby otrzymały informację o możliwości działania zorganizowanej grupy przestępczej. Jeden z mężczyzn został aresztowany, drugi ma być deportowany, trzeci po przesłuchaniu został zwolniony. Nawet przez większość dni w miesiącu sygnał GPS w Trójmieście i okolicach może być zakłócany. Tak wynika z badań prowadzonych przez Instytut Łączności. Jego aparatura przechwytuje wszystkie sygnały, jakie płyną do nas z obwodu królewieckiego w Rosji. Problemy z GPS-em najmocniej dotykają korzystających z przejazdów na aplikacje czy użytkowników hulajnóg. To jednak i tak nic w porównaniu do innych państw nadbałtyckich, mówi dr Rafał Niski z Instytutu.
15: Litwa, Łotwa, Estonia i Finlandia tak naprawdę oni mają o wiele większe problemy z zakłóceniami ze strony Rosji niż my tutaj odczuwamy w Gdańsku.
13: Coraz częściej GPS szaleje też w telefonach, choć te są na zakłócenia bardziej odporne. Na koniec zaproszenie na wycieczkę rowerową do Łodzi. Powstały tu trzy wyjątkowe trasy: szlakiem łódzkich kin, szlakiem łódzkich murali i szlakiem bajek, czyli ulicznych figurek z kultowych filmów animowanych.
16: Mamy trasę bajkową, to jest trasa oparta na bazie figurek bajkowych. Chcielibyśmy przez budynki, w których były kina, pokazać historię miasta, filmu, jakim nazywamy czasami Hollywood. Mamy 22 murale.
13: Opowiada Arkadiusz Łuszczyński. Każda z tras ma od 16 do 36 km, a przejazd zajmuje od 2 do 4 godzin w zależności od tempa zwiedzania.
12: Super FM. Pogoda.
0: Jak dobrze, że wziąłem ze sobą okulary przeciwsłoneczne. Dużo słońca w Szczecinie w czwartek, 26 stopni po południu, teraz 15 i rozkręca się z godziny na godzinę. Czerpcie dzisiaj promienie słońca, bo jutro będzie ich naprawdę mało. Jutro 28 stopni, więc temperaturowo nie najgorzej. W weekend też na poziomie 24-25. W weekend może padać.
17: Lato. Dzień dobry, lato.
0: Padać deszcz oczywiście, natomiast jeszcze nie skupiałbym się tak mocno na tym i nie nastawiał negatywnie, bo te prognozy na sobotę, na niedzielę mogą się jeszcze zmienić. Dzisiaj czwartek, 27 dzień sierpnia i najlepsza muzyka w radiu Super FM. A Welshly Arms i Legendary jako dowód tego, że serwujemy wam najlepsze dźwięki w czwartek. Już myślimy o weekendzie. 5 minut po godzinie 9:00.

0: Fundatorem nagród w zabawie jest restauracja Clou. Przyjdź do Clou na wyjątkowe śniadania. Smaki tradycji w nowoczesnej odsłonie i otrzymaj drugie śniadanie za połowę ceny. Clou. Park Żeromskiego. Plantowa 1.
1: Posłuchaj i odgadnij. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku. Tylko w Radiu Super FM.
2: Dokładnie, punktualnie, kwadrans po godzinie 9:00. Czas na rozwiązanie porannej zabawy w Radiu Super FM. Wy odgadujecie miejsca w Szczecinie. My w zamian dajemy wam atrakcyjne nagrody. W tym tygodniu to 200 zł do restauracji Clou w hotelu Park. 200 do wydania w restauracji razem z Radiem Super FM. Jakie były wskazówki? Od rana mówiłem, że chodzi o miejsce, które kojarzy się z modą. Z modą i z krawcem, z krawiectwem. Tak, tak mówiłem. I wy dzwoniliście. 91 24 55. Dzień dobry.
3: Łukasz ze Szczecina. Z modą może się kojarzyć moda polska na Placu Żołnierza Polskiego.
2: Ach, niestety to nie jest moda polska. Oczywiście moda polska może się kojarzyć z modą. Naturalnie się kojarzy, ale to nie jest prawidłowa odpowiedź. A może tym razem.
4: Dzień dobry, Monika. Czy to chodzi o zakład, były zakład krawiecki Dana? Pozdrawiam.
2: Wiele osób dzwoniło i wiele osób odpowiadało właśnie, że to Dana.
5: Dzień dobry, czy chodzi o hotel Dana? Pozdrawiam, Emilia ze Szczecina.
2: Ale to nie Dana. Jak to mawiają? Oj, Dana, Dana. Nie Dana tym razem i nie Dana też wygrać, ale odpowiedź prawidłowa jest inna. Proszę bardzo.
6: Dzień dobry, chciałbym udzielić odpowiedzi na państwa konkurs. Chodzi o Basztę Siedmiu Płaszczy. Konrad ze Szczecina.
2: Baszta Siedmiu Płaszczy. Baszta Siedmiu Płaszczy. To właśnie baszta jest prawidłową odpowiedzią w czwartek. Dlaczego? Dlatego, że przecież z Basztą Siedmiu Płaszczy wiąże się legenda. Nie jedna, no ale według jednej z tych legend książę Bogusław X przed wyprawą do Ziemi Świętej. Teraz będzie chwila legendy, także uzbrojcie się w cierpliwość i słuchajcie. Książę Bogusław X przed wyprawą do Ziemi Świętej zamówił u krawca 7 płaszczy z bardzo szykownego i drogiego materiału. Materiał tak bardzo spodobał się żonie krawca, że uprosiła męża, by z pozostałych skrawków materiału uszył dla niej suknię. Książę i cały dwór zachwycali się płaszczami. Były piękne, jednak radość księcia nie trwała długo. Wkrótce ktoś powiedział mu, że widział żonę krawca, jak przechadza się po mieście w sukni z tego samego materiału. I za karę nieuczciwy rzemieślnik został zamknięty w zamkowej baszcie, która od tej pory nosiła właśnie nazwę Baszty Siedmiu Płaszczy. No i taka to w skrócie legenda o baszcie, a morał z niej jest prosty. Nie wolno dać się przekabacić kobiecie, no bo wówczas można wylądować za kratami.
1: Posłuchaj i odgadnij.
0: Fundatorem nagród w zabawie jest restauracja Clou. Przyjdź do Clou na wyjątkowe śniadania. Smaki tradycji w nowoczesnej odsłonie i otrzymaj drugie śniadanie za połowę ceny. Clou. Park Żeromskiego. Plantowa 1.
2: Żartuję z tą kobietą, przecież żartowałem. Trzeba być grzecznym dla pań, trzeba dawać się przekabacać właśnie. Przecież nie z każdą panią trzeba wylądować w Baszcie Siedmiu Płaszczy od razu, w więzieniu. Moi drodzy, Baszta Siedmiu Płaszczy była poprawną odpowiedzią w czwartek. Jeszcze jutro się bawimy, jeszcze jutro do restauracji Clou voucher będzie do zdobycia.

0: Rembrandt, czyli oczywiście piosenka z serialu Przyjaciele, I'll be there for you. Przed wiadomościami Radia Super FM, przed serwisem sportowym, ale także wakacje w mieście, letnia linia brzegowa, dużo o wakacjach w ciągu najbliższych kilku minut.
1: Posłuchaj w Super FM. Pięknie tu.
2: I czysto.
1: I nawet śmietniki do segregacji odpadów są.
2: Świadomość ekologiczna rośnie.
3: A już niebawem będziecie wiedzieć więcej. Tylko w radiu Super FM. Super Eko Magazyn. W każdy wtorek po 10:00. A w nim ekożywność. Skąd i gdzie? Ekologia. Co to jest? Hałas. Jak go unikać? Moda. Czy to jest eko? I wiele innych tematów, które pomogą wam zadbać o przestrzeń wokół nas, by było nie tylko ładnie, ale i zdrowo. Nie tylko dla ducha, ale i dla ciała. Super Eko Magazyn już w najbliższy wtorek po 10:00 tylko w radiu Super FM. Patronat honorowy marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz, wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski. Projekt współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na rok 2025. Program Edukacja Ekologiczna.
1: Posłuchaj w Super FM.
4: Reklama. Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Schab wieprzowy bez kości Rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
7: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Tylko teraz setki produktów do 80% taniej.
8: Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na Castorama.
9: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do -30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie wie.
10: I po reklamie. Super FM. Wiadomości.
11: Przed mikrofonem Andrzej Kutys. Kolejny dzień i kolejne problemy na wjeździe do Szczecina. Kierowcy stoją w korku od Płoni aż do węzła Kijewo. W związku z remontem i budową nowego odcinka Krajowej Dziesiątki regularnie tworzą się zatory, o tym mówimy w pomocy drogowej i jest tutaj też głos branży transportowej. Przypomnijmy, na szosie Stargardzkiej w kierunku Szczecina jest po prostu zwężenie do jednego pasa ruchu. Prezes Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Przewoźników Drogowych Dariusz Matulewicz w specjalnym oświadczeniu pisze: stworzono wąskie gardło dojazdowe do wielkiej aglomeracji. Konsekwencje są takie, że przewoźnicy masowo informują o utykaniu w wielkich zatorach. Czytamy: uważamy, że taka organizacja ruchu ograniczająca przejazd do jednego pasa jest niedopuszczalna, ocenia prezes Matulewicz. Prace na szosie Stargardzkiej to są związane z budową nowej obwodnicy Płoni.
1: Wiadomości Super FM. Możesz komentować na naszym Facebooku.
11: O tym też mówiliśmy, ale odnotujmy. Zgodnie z przewidywaniami szpargałek przebił pół miliona, przekazane na pomoc potrzebującym. Dla odwiedzających był tort i drobne upominki. Na liczniku pojawiło się pół miliona, gdy pieniądze wpłacił pan Mariusz ze Szczecina.
12: Kupiłem parę lamp takich. Zajmuję się renowacją starych mebli i takich różnych starszych rzeczy użytkowych i uważam, że są całkiem fajne.
11: Galeria Szpargałek działa w Ekoporcie przy ulicy Arkońskiej. W każdą ostatnią środę miesiąca od 10 do 17 można w Szpargałku kupić przedmioty z odzysku. Szkło, porcelanę, zabawki, książki, gry, sprzęt sportowy, akcesoria dla zwierząt, a nawet większe sprzęty domowe czy meble.
1: To są wiadomości w radiu Super FM.
11: Na koniec smutna informacja. Tworzył historię szczecińskiego i polskiego żeglarstwa. Zmarł kapitan Wojciech Jakobson. Przepłynął ponad ćwierć miliona mil morskich, także z Ludomirem Mączką na słynnym jachcie Maria. Do dzisiaj wspomniana jest wyprawa na Vagabond 2 przez legendarne przejście północno-zachodnie. Z kolei na Pogorii i Concordii dotarł do cieśniny Magellana, opłynął Horn, żeglował po wodach Arktyki. Środowisko żeglarskie w Szczecinie wspomina kapitana Wojciecha Jakobsona jako człowieka skromnego, serdecznego, pogodnego, który chętnie dzielił się swoją wiedzą i doświadczeniem.
10: Super FM Sport.
13: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Polskie siatkarki są już pewne gry w kolejnej rundzie Mistrzostw Europy, ale walczą o jak najwyższe miejsce po fazie grupowej. Jeśli pokonają dziś Niemki, to zapewnią sobie co najmniej drugie miejsce, mówi atakująca Magdalena Stysiak.
14: Każda wygrana jest ważna, mamy już te trzy wygrane na koncie i myślę, że później nikt nie będzie patrzył na to, jak wygrałyśmy, tylko ile punktów mamy.
13: Mecze z Niemkami dziś o 15:00, a jutro na zakończenie fazy grupowej Polki zagrają w Stambule z Turcją, która również ma na koncie komplety zwycięstwa. Dwie, trzy, a może cztery. Dziś dowiemy się, ile polskich drużyn zagra jesienią w europejskich pucharach. Na pewno czwartkowe wieczory zajęte będą mieć Lech Poznań i Jagiellonia Białystok, które są bardzo blisko gry w Lidze Europy. Trudno sobie wyobrazić, że Lech nie obroni w starciu z FC Thun aż 7-bramkowej zaliczki, mówi trener Lecha Nils Frederiksen. Najważniejsze jest to, by za dużo nie myśleć o pierwszym meczu. Naszym celem jest wyjść na boisko, zagrać jak najlepsze spotkanie, pokazać dobry poziom i ponownie wygrać. Podchodzimy do tego meczu tak, jakbyśmy zaczynali od 0-0. Jagiellonia w Gruzji zagra z Iberią, którą pokonała u siebie 4-0. Trudniejsze zadanie przed naszymi zespołami w decydujących meczach o Ligę Konferencji. Raków Częstochowa po remisie w Splicie 2-2 zagra dziś z Hajdukiem u siebie, a Górnik Zabrze zagra w Monako po tym, jak tydzień temu przegrał 2-3. W Lidze Mistrzów wszystko jest już jasne. Viking Stavanger, AEK Ateny, Fenerbahce Stambuł i Slovan Bratysława wywalczyły awans jako ostatnie. Dziś o 18:00 losowanie terminarza fazy ligowej. W elicie zagra oczywiście Real Madryt, który pod wodzą José Mourinho dobrze rozpoczął sezon w Hiszpanii. Wczoraj wygrał po raz drugi. Pewnie pokonał Real Sociedad 4-1, a 3 gole strzelił Kylian Mbappé. I jeszcze tenis. Już tylko Martyna Kubka ma szansę na przejście eliminacji do głównej drabinki US Open. Polka wygrała z Hiszpanką Mariną Basos 6-3, 6-2 i o pierwszy w karierze awans do wielkoszlemowego turnieju zagra z Rosjanką Krystyną Liutową. Pewni gry w rozpoczynającym się w niedzielę turnieju są Iga Świątek, Maja Chwalińska, Magdalinet i Magdalena Fręch oraz Huberty Hurkacz i Kamil Majchrzak.
3: Na program Wakacji w Mieście zaprasza sponsor. Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
9: Sponsorem programu są Ogrody Przelewice. Tu kultura spotyka naturę, a edukacja ekologiczna staje się przygodą. Ogrody Przelewice. Jedno miejsce. Wiele możliwości. Na program zaprasza sponsor Morskie Centrum Nauki wraz z Planetarium i pracowniami edukacyjnymi. www.centrumnauki.eu. Wakacje w mieście z radiem Super FM.
5: Wybiła 9:30, przy mikrofonie Zosia Lichota, a w Super FM sprawdzamy, jak twórczo i ciekawie spędzić dzisiejszy, ostatni czwartek wakacji. O godzinie 13:00 Miejska Biblioteka Publiczna nr 7 zaprasza na drugi biblioteczny turniej konsolowy. Młodzież w wieku od 10 do 15 lat zmierzy się w popularnej grze Brawlhalla. Na najlepszych graczy czekają atrakcyjne nagrody. Udział jest bezpłatny, ale ze względu na ograniczoną liczbę miejsc obowiązują wcześniejsze zapisy, telefoniczne lub na miejscu. Z kolei od 16 do 20 w Centrum Handlowym Galaxy rusza projekt Mobilna Przystań i Warsztaty Kolażu Wycinek Lata. To bezpłatne spotkanie dla młodzieży od 12 roku życia, podczas którego za pomocą gazet, zdjęć i kolorowych papierów będzie można stworzyć unikalną pamiątkę z wakacji. Wszystkie materiały zapewnia organizator, wystarczy więc wpaść ze znajomymi i dać się ponieść wyobraźni. A jeśli szukacie czegoś sportowego, to zostańcie z nami, bo kolejne wakacyjne informacje już o 12:30.
3: Wakacje w mieście z radiem Super FM. Na program Wakacje w mieście zaprasza sponsor. Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
9: Sponsorem programu są Ogrody Przelewice. Tu kultura spotyka naturę, a edukacja ekologiczna staje się przygodą. Ogrody Przelewice. Jedno miejsce. Wiele możliwości. Na program zaprasza sponsor Morskie Centrum Nauki wraz z Planetarium i pracowniami edukacyjnymi. www.centrumnauki.eu.
3: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor Zdrowit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla Ciebie czynny całą dobę.
15: Letnia linia brzegowa w radiu Super FM. Super
0: FM. Czyli minęła godzina 9:30 w studiu Andrzej Kutys, no i będziemy mówić chyba o tym już zbliżającym się ostatnim weekendzie wakacji, tak Andrzej?
11: O, już nie przypominajmy tak głośno o tym ostatnim weekendzie wakacji, szczególnie, że ci, którzy w tym momencie są w pasie zachodniopomorskiego wybrzeża, to no to tak patrzę, że temperatura wody cieplejsza niż ostatnio, bo 18 na przykład jest w Międzyzdrojach, w Dziwnowie czy w Świnoujściu, chociaż trzeba patrzeć oczywiście na czerwone flagi, jak informuje serwis kąpieliskowy. To dobra strona jest prowadzona przez Sanepid, warto tam zaglądać, bo na przykład w Świnoujściu mamy w tym momencie czerwoną flagę na kąpielisku, konkretnie Świnoujście Uznam, a już w Międzyzdrojach flaga biała. Jeżeli chodzi o jakość wody, to tutaj większych kłopotów nie ma, to są pojedyncze czerwone kropki na mapie w sumie całego kraju. jeżeli chodzi o nasze województwo, nasz region, to Stepnica cały czas tutaj jest problem. Od jakiegoś czasu nad Zalewem Szczecińskim to kąpielisko jest zamknięte właśnie ze względu na jakość wody, natomiast w Szczecinie wszystko pali się na zielono. Jeszcze tak szybko sprawdzę na przykład, co się dzieje w Dąbiu. Temperatura wody 19, także spoko, można się kąpać.
0: Tak? To 19 to już wchodzisz?
11: No, można spróbować.
0: Ja sprawdziłem w międzyczasie tak po prostu przypadkiem w czacie GPT i odpowiedź była następująca. Komfortowa i bezpieczna kąpiel w morzu zaczyna się, gdy woda ma minimum 18 stopni.
11: No, czyli nawet czat GPT potwierdza.
15: Letnia linia brzegowa w radiu Super FM. Super FM.
3: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor Zdrofit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla Ciebie czynny całą dobę.
15: Lato. Dzień dobry, lato.

tego co widzę, to mogą pojawić się przelotne opady deszczu w weekend, zarówno w piątek, jak i w sobotę, ale także w niedzielę. Natomiast temperaturowo będzie nie najgorzej, bo w niedzielę 24 stopnie i sporo słońca. W sobotę 23 stopnie, jutro słońca mniej i padać będzie na pewno po południu, no ale 24 na liczniku, na termometrach to nie najgorzej. Rowery wszystkie, biegi, wszystkie te aktywności poza domem, to w ten weekend jak najbardziej.

0: jutro słyszymy się ostatni raz w tym tygodniu, bo jutro piątek, jutro też będzie program Dzień Dobry Lato w Super FM i też będzie od 6 do 10. Bartek Czotowicz, do usłyszenia już jutro i życzę Wam miłego dnia.
1: Czy jesteście gotowi na prawdę? W wieży Starego Kościoła pod Szczecinem odnaleziony zostaje manuskrypt ukryty w kapsule czasu. Ten dokument okazuje się zakazanym przez Kościół fragmentem legendarnej Księgi Grzechu. Czy odkrycie tajemniczego kodu skrywającego 7 grzechów głównych zmieni porządek świata? Przemysław Kowalewski, Księga Grzechu. Wakacyjna powieść w radiu Super FM do posłuchania od poniedziałku do piątku po 11. Wszystkie części znajdziecie w podcastach Super FM.
2: Reklama. ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Gdy żarleje się, strasznie pić się chce, kto pomoże tu? Milk Patrol z delikatesów centrum.
5: Do soboty mleko UHT Polmlek, 1,69 zł litr przy zakupie 6 z Delikarto. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A do niedzieli szynka wieprzowa bez kości kilogram 13,99 z Delikarto. Limit 3 kg i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99. W delikatesach centrum.
4: Milk Patrol!
6: Ola, Ola, no przecież nie szalej tak. Nie nadążam za tym dzieckiem. Boże, nie, no przewrócisz się. Matko. Nie nadążasz? Zapisz dziecko do Baby Gym. Tu zamieniamy nieskończoną energię twojego dziecka w nowe umiejętności. Baby Gym. Zajęcia dla dzieci już od 6 miesiąca życia. Organizacja urodzin na sportowo. Gimnastyka, akrobatyka, aerial. www.babygym.pl. Zapisy na nowy rok szkolny już trwają. Baby Gym. Szczecin, Krygiera 3A.
7: Uwaga! Darmowe porady prawne dla kredytobiorców. Zaprasza Kancelaria Jagiełło Tobolewski. Tylko we wrześniu, w każdy wtorek od 10 do 18. Przyjdź z umową kredytu i dowiedz się, co możesz zyskać. Analiza umowy kredytu jest bezpłatna. Kancelaria Jagiełło Tobolewski. Jana Pawła II, 28 przez 3.
8: Wpadaj do Lidla. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Smart z aplikacją 20 V Parkside. 300 zł taniej. Tylko 899 zł. Najniższa cena z 30 dni 1199 zł.
9: Lidl. To się opłaca.
10: RTV Euro AGD. Już jutro otwieramy nowy sklep po modernizacji w Centrum Handlowym Galaxy w Szczecinie. Czekają na Ciebie nowe okazje i super ceny, które naprawdę robią różnicę. Na przykład smartfon Galaxy A17. Cena na otwarcie nowego sklepu 499 zł. Cena nadchodząca od 31 sierpnia to 699. Zapraszamy do RTV Euro AGD od jutra od godziny 8. Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
11: I po reklamie.
12: Jest 10:00. Wiadomości Super FM.
13: Rośnie tragiczny bilans powodzi błyskawicznej w Nepalu. Wśród ofiar nie ma Polaków. Polska domaga się od Facebooka miliarda złotych kary. Martyna Kubka o krok od życiowego sukcesu. Już tylko jeden mecz dzieli polską tenisistkę od awansu do wielkoszlemowego US Open.
11: Super FM. Wiadomości.
13: Michał Pierzchowa. Niemal 1500 osób, w tym kilkuset obcokrajowców, jest poszukiwanych w Nepalu po tym, jak błyskawiczna powódź zmiotła prawie wszystko, co było na jej drodze. Błotnista lawina zalewała miasta i wioski. Nie żyje prawie 200 osób. Polskie MSZ zapewnia.
14: Na ten moment nie mamy informacji o poszkodowanych obywatelach Polski. To jest informacja z naszej ambasady w Delhi.
13: Mówi wiceszef resortu spraw zagranicznych Ignacy Niemczycki. Przyczyną powodzi było najprawdopodobniej najprawdopodobniej osunięcie się ziemi. Żywioł wywołał lawinę stopniającego śniegu, która spłynęła do jednej z rzek. To doprowadziło do powodzi błyskawicznej. Platformy cyfrowe muszą ponosić pełną odpowiedzialność za swoje działania, mówi minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, który w imieniu polskiego rządu zawnioskował do Komisji Europejskiej, aby nałożyła na właściciela Facebooka i Instagrama karę w wysokości 1 miliard złotych. Chodzi o brak kontroli koncernu Meta nad publikowanymi treściami i o sprawę oszukańczych reklam, w których wykorzystywany jest wizerunek znanych osób i które w niekontrolowany sposób są powielane w portalach społecznościowych. 5 kolejnych samolotów F-35 przyleci jutro do Polski i ogłosiła to właśnie wiceszefowa resortu obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Oznacza to, że polska armia będzie dysponowała 8 samolotami tego typu. Całość dostaw 32 maszyn ma się zakończyć w 2029 roku. Samoloty, łącznie 2 eskadry, trafią do baz w Łasku, w Łódzkiem i w zachodniopomorskim w Świdwinie. Na stacjach taniej niż wczoraj benzyna 95 kosztuje nie więcej niż 6,57, a olej napędowy 7,47. To już ostatnie dni z obniżkami, jedynie do końca sierpnia, więc do najbliższego poniedziałku obowiązuje rządowy program obniżający stawkę podatku VAT. Martyna Kubka o krok od życiowego sukcesu. Już tylko jeden mecz dzieli polską tenisistkę od awansu do wielkoszlemowego US Open. Próbę generalną przed nowojorskim turniejem oblała natomiast Maja Chwalińska. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
9: Martyna Kubka ma 25 lat, ale jeszcze nigdy nie grała w singlu wielkoszlemowego turnieju. Od spełnienia marzeń dzieli ją już tylko jeden mecz, bo w drugiej rundzie eliminacji 182 w światowym rankingu Polka pokonała Hiszpankę Marinę Bassols 6-3, 6-2. Teraz czekają starcie z Rosjanką Krystyną Liutową, którego stawką będzie gra w rozpoczynającym się w niedzielę wielkoszlemowym turnieju. Pozostali Polacy już odpadli z eliminacji. Max Kaśnikowski i Katarzyna Kawa w pierwszej rundzie, a Linda Klimowiczowa wczoraj w rundzie drugiej. Iga Świątek, Magdalinet, Magdalena Fręch, Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak spokojnie szykują się do gry w pierwszej rundzie. Maja Chwanińska postanowiła zagrać jeszcze w Meksyku, ale występ w Monterrey zakończył się ekspresowo. Już w pierwszym meczu rozstawiona z trójką Polka przegrała dziś z Amerykanką Alicia Parks 6-3, 2-6, 2-6.
13: Wszystkie spotkania oglądamy i będziemy je relacjonować.

0: tu i teraz. To dzieje się w naszym mieście.
1: A tu i teraz w Radiu Super FM wracamy myślami do wczorajszego wieczora. Stadion przy ulicy Litewskiej, na trybunach ponad 1600 osób, no i mnóstwo sportowych emocji. Tak właśnie wyglądała 9. edycja lekkoatletycznego międzynarodowego memoriału imienia Wiesława Maniaka. Podczas zawodów padły 4 rekordy szczecińskiej imprezy. Panowie wyśrubowali czas w biegu na 1500 metrów. Wśród pań najlepsze czasy poprawiono również w biegach na 400 metrów, 100 metrów przez płotki, no i oczywiście w sprincie na 100 metrów. Tutaj autorką rekordu z czasem 11.09 została Ewa Swoboda, która tuż po finiszu podkreślała, że szczecińska publiczność niosła ją do tego rezultatu.
2: Niby tak mało ludzi, znaczy mało, 1600 osób to jest dużo, ale taki mały stadion, a tyle emocji, więc mega super, bardzo dziękuję. Bardzo fajnie się tu biega, bardzo fajnie publiczność niesie. Myślę, że wszystko na plus tutaj.
1: Maksymilian Szwed, trzeci w biegu na 400 metrów, podkreślał, że nowa nawierzchnia pomaga szybko biegać.
3: Dobrze mi się biegło, jakoś tak wygodnie, no tylko po prostu zmęczenie po całym sezonie.
1: Czwarta w skoku wzwyż była z kolei szczecinianka Maja Słodzińska, której pomagali kibice, ale przeszkadzało słońce.
4: Startuję tutaj drugi raz, także bardzo się cieszę, że kończę tutaj sezon z wynikiem 180. Nie będę ukrywać, że świeciło słońce bardzo. I rozmawiałyśmy tutaj na skoczni z dziewczynami, no i faktycznie to bardzo utrudniało. No widziałam dopiero ostatnie 2 kroki na tym 1,84 m, gdzie się znajduję, więc było takie skakanie trochę na czuja. Ta publiczność, tak mnie to niosło pierwszy raz w życiu, nie przeszkadzało mi klaskanie, głośność, kibice byli po prostu petardy, no zdecydowanie najlepsi w Polsce do tej pory.
1: Biegaczka Aleksandra Formela podkreślała, że lubi ten stadion, co chyba było widać, bo podczas tegorocznego memoriału imienia Wiesława Maniaka ustanowiła swój rekord życiowy.
5: To jest mój trzeci start tutaj. Wcześniej biegałam na 400 metrów i do tej pory dobrze wspominałam starty tutaj. Nawet przed biegiem mówiłam koleżance, że dobre wspomnienia mamy z tego stadionu. Rezultat poniżej 2 minut, więc coś co cieszy. Naprawdę bardzo lubię tutaj ten stadion, tą atmosferę. Szczecin też bardzo piękne miasto, więc mam nadzieję, że będzie okazja jeszcze tutaj pobiegać.
1: Jesteśmy więc już po 9. edycji Międzynarodowego Memoriału imienia Wiesława Maniaka. Teraz na sportowym rozkładzie Szczecina z pewnością niedzielny półmaraton. Coraz bardziej zbliżamy się też do kolejnej edycji turnieju tenisowego Invest in Szczecin Open. Szczecińscy kibice w najbliższych tygodniach na pewno nie będą się nudzili.
0: Tu i teraz. To dzieje się w naszym mieście.

0: Reklama.
1: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
5: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Tylko teraz setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: I po reklamie.
7: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
8: Super FM zaprasza.
9: Podpowiadamy, co dzieje się w Szczecinie, dokąd warto pójść i co zobaczyć. Barbara Gądek, zapraszam na informacje o wydarzeniach kulturalnych w Szczecinie. Muzyka, poezja i Odra w tle. W sobotę w Moczyłach odbędzie się 13. edycja festiwalu Dolina Dolnej Odry poezją śpiewana. Na plenerowej scenie wystąpią Renata Przemyk, Janusz Radek oraz Jackpot Trio z Kasią i Maciejem Kazubami, którym przy fortepianie towarzyszyć będzie szczeciński pianista Marcin Matecki. Nie zabraknie także lokalnych wykonawców zespołów Nadodrzanki, Retro i Siadliczanki. Tradycyjnie zabrzmi też Podróż do ciszy Ryszarda Leoszewskiego. To muzyczny symbol festiwalu. W sobotę więc warto wybrać się nad Odrę na muzyczne pożegnanie wakacji z poezją, pięknymi dźwiękami i wyjątkowym plenerem. Sportowe pożegnanie lata będzie w Trzebieży. 6 września na terenie kompleksu rekreacyjno-plażowego odbędzie się 10. bieg Neptuna. Do wyboru są biegi na 5 i 10 kilometrów, 5-kilometrowy marsz Nordic Walking oraz biegi dla najmłodszych. A po sportowych emocjach mnóstwo zabawy, piana party, tory przeszkód i wodne atrakcje. To wydarzenie dla całych rodzin. Można pobiec, pokibicować albo po prostu spędzić aktywnie czas nad wodą. Zapisy i szczegóły znajdziecie na biegneptuna.pl. Radio Super FM objęło patronat nad tą imprezą. Do zobaczenia na starcie.
7: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
3: Super FM.

0: osobisty asystent do spełniania specjalnych zachcianek.
1: Jakie goście miewają zachcianki, zdradzi nam pani?
0: Oczywiście, zazwyczaj jest to lot balonem albo przepływ jachtem i my to też organizujemy.
1: Ale ja widziałam, że nie tylko dla par jesteście państwo otwarci. Po pierwsze, minęłam się w holu z uroczym psem, malutkim, a pani powiedziała, że nie tylko dla psów jest hotel otwarty, to znaczy dla kogo jeszcze?
0: Każde zwierzę jest u nas mile widziane, ale ostatnio odwiedził nas nawet królik, więc myślę, że tutaj nawet z chomikiem, z królikiem zapraszamy gości jak najbardziej ze swoim przyjacielem.
1: Pokazała mi pani pokoje hotelowe i urzekło mnie rozmieszczenie pomieszczeń, ponieważ w apartamentach mamy wydzieloną sypialnię dla dzieci, ale ta sypialnia jest przeszklona.
0: Tak, zgadza się. Akurat byliśmy w pokoju, gdzie ta sypialnia, osobne pomieszczenie jest przeszklone, gdzie ten efekt tych szklanych drzwi jest niesamowity.
1: Rozmawiała ze mną pani Joanna Witaszek, specjalista do spraw marketingu Factory Resort w Kołobrzegu.
2: Chwalicie, swego nie znacie.

0: linia brzegowa. Nad morze czy nad jezioro? Flaga biała czy czerwona? Letnia linia brzegowa to zawsze aktualne informacje ze szczecińskich kąpielisk, a także temperatura wody i powietrza. Słuchaj radia Super FM po 9 i 11. Gorące lato. Tylko w Super FM.
1: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor Zdrofit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla Ciebie czynny całą dobę.
2: Reklama.
3: Ola, Ola, no przecież nie szalej tak. Nie nadążam za tym dzieckiem. Boże, nie, no przewrócisz się. Matko.
4: Nie nadążasz? Zapisz dziecko do Baby Gym. Tu zamieniamy nieskończoną energię Twojego dziecka w nowe umiejętności. Baby Gym. Zajęcia dla dzieci już od 6 miesiąca życia. Organizacja urodzinna sportowo. Gimnastyka, akrobatyka, Arial. www.babygym.pl. Zapisy na nowy rok szkolny już trwają. Baby Gym. Szczecin, Krygiera 3A.
5: Gdzie u Was w domu widać kobiecą rękę?
6: W każdym kącie. I pod każdym kątem. Bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
5: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Uwaga! Darmowe porady prawne dla kredytobiorców. Zaprasza Kancelaria Jagiełło Tobolewski. Tylko we wrześniu, w każdy wtorek od 10 do 18. Przyjdź z umową kredytu i dowiedz się, co możesz zyskać. Analiza umowy kredytu jest bezpłatna. Kancelaria Jagiełło Tobolewski. Jana Pawła II, 28 przez 3.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Łosoś atlantycki XXL, filet ze skórą, koral 100 gramów. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 4,99 za 100 gramów. A wszystkie soki Solevita 2 plus 1 za grosz.
9: Lidl, to się opłaca.
10: RTV Euro AGD. Już jutro otwieramy nowy sklep po modernizacji w centrum handlowym Galaxy w Szczecinie. Czekają na Ciebie nowe okazje i super ceny, które naprawdę robią różnicę. Na przykład pralka Bosch 8 kg. Cena na otwarcie nowego sklepu 899 zł. Cena nadchodząca od 31 sierpnia to 1999. Zapraszamy do RTV Euro AGD od jutra od godziny 8. Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
11: I po reklamie.
12: Jest 11. Wiadomości Super FM.
13: Problemy z GPS-em na północy Polski. Rośnie skala zakłóceń. Para prezydencka zaprasza do udziału w narodowym czytaniu Dziadów Mickiewicza. Rekordowy set w meczu siatkarzy. Posłuchajcie, jak długo trwał.
11: Super FM. Wiadomości.
13: Michał Pierzchała. Rośnie skala zakłóceń systemów nawigacji satelitarnej w północnej Polsce. Dane ekspertów z Instytutu Łączności wskazują, że w tym roku, w niektórych miesiącach, tylko w co dziesiąty dzień w Trójmieście i okolicach nie było takich problemów. Doktor Rafał Niski z Instytutu mówi, że kłopoty nie dotyczą już tylko aplikacji taksówkowych czy jednośladów na wynajem.
14: Możemy mieć taką sytuację, że nas zlokalizuje smartfon zupełnie w innym miejscu i nie jesteśmy w stanie odebrać przesyłki. Aplikacja bankowa stwierdzi, że nagle jesteśmy za granicą i odmówi nam dostępu do naszych środków. Czy nasze dzieci, które mają jakieś smartwatche, nagle znajdują się na środku Bałtyku, co może spowodować poważny stres.
13: Ekspert zaleca mieć ograniczone zaufanie do aplikacji opartych na lokalizacji GPS. Trzeba też bardzo uważać na posługiwanie się dronami, nad którymi nad Bałtykiem bardzo łatwo stracić kontrolę. Seria wybuchów w ukraińskiej stolicy. Rosjanie po raz kolejny w ciągu kilkunastu godzin dronami i rakietami zaatakowali Kijów. Niemal przez całą noc atakowana była także Odessa. Według amerykańskiego wywiadu Rosjanie tej zimy chcą znacznie zwiększyć liczbę ataków na ukraińskie miasta, ostrzeliwując je praktycznie codziennie. Para prezydencka zaprasza do udziału w narodowym czytaniu Dziadów Adama Mickiewicza. To jedno z najważniejszych dzieł polskiej kultury, prawdziwa lektura lektur, stwierdził prezydent. Finał akcji odbędzie się w sobotę, 5 września. Akcja narodowego czytania zainicjowana została w 2012 roku wspólną lekturą Pana Tadeusza. W kolejnych latach odbywało się wspólne czytanie m.in. dzieł Fredry, Sienkiewicza czy Prusa. W ubiegłym roku była to poezja Jana Kochanowskiego. Dwie, trzy, a może cztery. Dziś dowiemy się, ile polskich drużyn zagra jesienią w europejskich pucharach. Na pewno czwartkowe wieczory zajęte będą mieć Lech Poznań i Jagiellonia Białystok, które są bardzo blisko gry w Lidze Europy. Michał Waszkiewicz.
15: Lech Poznań pokonał tydzień temu Tun 7-0, a Jagiellonia wygrała z Iberią Tbilisi 4-0. Trudno uwierzyć, że wyjazdowe rewanże będą dziś czymś czymś więcej niż tylko formalnością, choć trener drużyny z Białegostoku Adrian Siemieniec mówi o bojowym nastawieniu.
2: Jak mamy szczery, to wynik pierwszego meczu za bardzo mnie nie interesuje jako trenera. Przyjechaliśmy, żeby wygrać spotkania, nie żeby bronić zaliczki.
15: Trudniejsza przeprawa czeka nasze drużyny w walce o Ligę Konferencji. Raków Częstochowa zagra z Hajdukiem po tym, jak w Splicie zremisował 2-2, a Górnik w Zabrzu przegrał 2-3 z Monako, a dziś zamierza powalczyć, mówi trener Michał Gaszparik.
16: Ta wiara na pewno jest, prawdopodobnie decydująca w tym meczu będzie ta pierwsza bramka.
15: Jaga zagra o 18:00, Górnik o 18:45, Raków o 19:00, a Lech o 20:00.
17: Aż 89 minut trwał set w towarzyskim meczu siatkarzy Włochy-Niemcy. Według Niemieckiego Związku Piłki Siatkowej długość tego seta jest światowym rekordem w oficjalnych meczach. Dotychczas najdłuższą partię trwającą 62 minuty zanotowano w spotkaniu Argentyna-Polska w Lidze Narodów.

0: Gdziekolwiek nas słuchacie, na plaży, w górach czy na działce, zawsze można dołączyć do porannej wakacyjnej zabawy z Radiem Super FM. Mamy dla Was masę niespodzianek. Włączcie Radio Super FM i słuchajcie porannego programu od 7 do 10. Nie zwlekajcie, bo inni mogą być szybsi. Posłuchajcie pytania, zadzwońcie i odpowiedzcie. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku. Tylko w Radiu Super FM.
1: Do zabawy zapraszam Mitsubishi Polmotor z wyjątkową ofertą Mitsubishi Grandis już od 1123 zł miesięcznie. Ulica Ustowo 52 w Szczecinie.
2: Reklam.

0: supermocny laptop gamingowy z antywirusem Norton oraz cashback od Lenovo za jedyne 2899, aż 600 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka z o.o.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: I po reklamie.
7: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor Zdrofit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla Ciebie czynny całą dobę.
8: Letnia linia brzegowa w radiu Super FM. Super FM.
9: Ciepło, przyjemnie, słonecznie, czyli tak jak powinno być w wakacje, które choć na finiszu, to nadal jeszcze trwają. Aktualnie 22 kreski w Szczecinie, maksymalnie do 26. Temperatura odczuwalna będzie bliska tej z termometrów, stąd polecam korzystać z tej aury. Woda na kąpieliskach w Szczecinie i okolicach od 19 w Trzebieży i Nowym Warpnie do 22 w Steklnie. Tam dzisiaj najcieplej. Na wieżach ratowników białe flagi z wyłączeniem stepnicy. Tam zakaz kąpieli ze względu na zakwicinic. Biała flaga na nowo pojawiła się na kąpielisku w Trzebieży. Nad Bałtykiem równie przyjemnie, dzisiaj do 23, wiatr umiarkowany i bez opadów, a morze zaprasza z temperaturą wody od 19 do 20 stopni w Międzystrojach i Świnoujściu. Śmiało możecie jechać na plażę, a i zostać do samego zachodu słońca.
8: Letnia linia brzegowa w radiu Super FM. Super FM.
7: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor Zdrofit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla Ciebie czynny całą dobę.
8: Super FM.

0: wakacyjna powieść w radiu Super FM. Wydawnictwo Filia przedstawia Przemysław Kowalewski, Księga Grzechu. Czyta Mariusz Bonaszewski.
1: Tuż za tablicą z napisem Ukerminde zjechali z głównej drogi w prawo w wąską asfaltówkę, która wiła się przez ścianę sosnowego lasu. Latarnie skończyły się kilkaset metrów wcześniej. W kabinie słychać było tylko dźwięk bębniących o dach samochodu kropel deszczu

0: żelaza, nieznośnie skrzypiąca z każdym podmuchem wiatru. Za nią wznosił się dom, dwukondygnacyjny, z mansardowym dachem, pokrytym ciemnym łupkiem. Smagana deszczem fasada z piaskowca nabrała odcienia popiołu. Na balkonach i gzymsach rosły porosty, co mogło świadczyć o dwóch rzeczach. Albo dość liberalnym stosunku właścicieli do porządku, albo ich rzadkiej obecności w posiadłości. Nad wejściem umieszczono masywny portyk z kolumnami i lampą gazową przerobioną na elektryczną. Po zachodniej stronie rezydencji kamienna ścieżka prowadziła w dół ku ciemnej tafli zalewu. Na podjeździe kręciło się kilkunastu funkcjonariuszy. Technicy kryminalistyczni kończyli rozkładać namiot, a kilku mundurowych rozwijało taśmę wokół budynku. Laura klepnęła Ewę w ramię. Mówiłaś, że znasz niemiecki, uśmiechnęła się. To zapraszam do walca, ty prowadzisz. Sięgnęła do klamki i przesunęła drzwi. Wysiadając z samochodu, zarzuciła na siebie skórzaną kurtkę. Podniosła kołnierz i spojrzała w górę. Orzeźwiające krople rozlały się po jej policzkach, a światła kogutów namalowały na twarzy pulsujące cienie. Spojrzała w stronę budynku i od razu ich rozpoznała. Musieli być z policyjnego Kriminaldauerdienst, ubrani w cywilne kurtki z plakietkami LKA zawieszonymi na szyjach. Wyższy i szczuplejszy, z jasnymi włosami zachodzącymi za szyję, rozmawiał przez telefon. W ręku trzymał parasol. Drugi, krępy brunet, ścięty na jeża z notatnikiem w ręku, zaglądał przez bramę do wnętrza domu. Ten z aparatem podniósł dłoń i pomachał do nich. Mikuła wyprzedziła Laurę i podbiegła do policjanta. Gdy Grot do nich podeszła, już rozmawiali. A to jest komisarz Laura Grot z Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie, wskazała policjantkę. Ta wyciągnęła dłoń. Komisarz Igor Reinecke z Landeskriminalamt Mecklenburg-Vorpommern w Neubrandenburgu. Ewa przetłumaczyła jego słowa. Mężczyzna wyciągnął parasol tak, by obie się pod nim zmieściły. Szymon, mówił mi o pani komisarz. Długo się znacie? Mikuła z wyciągniętą do góry głową wpatrywała się w usta policjanta, jakby chciała mieć pewność, że nie umknie jej żadne wypowiadane słowo. O kilka zdań za długo, odpowiedziała, co spowodowało, że oboje wybuchnęli śmiechem. Jestem ze swoim zespołem. Laura spoważniała, wskazała wychodzących z auta Nikitę i Agnę, po czym spojrzała na mężczyznę. Miał mocno zarysowaną szczękę, którą pokrywał jasny trzydniowy zarost.
1: Wakacyjna powieść w Radiu Super FM. Wydawnictwo Filia przedstawia Przemysław Kowalewski. Księga Grzechu.

0: Posłuchaj w Super FM. Pięknie tu.
1: I czysto.
0: I nawet śmietniki do segregacji odpadów są.
1: Świadomość ekologiczna rośnie.
2: A już niebawem będziecie wiedzieć więcej. Tylko w radiu Super FM. Super Eko Magazyn. W każdy wtorek po 10:00. A w nim ekożywność. Skąd i gdzie? Ekologia. Co to jest? Hałas. Jak go unikać? Moda. Czy to jest eko? I wiele innych tematów, które pomogą wam zadbać o przestrzeń wokół nas, by było nie tylko ładnie, ale i zdrowo. Nie tylko dla ducha, ale i dla ciała. Super Eko Magazyn. Już w najbliższy wtorek po 10:00. Tylko w radiu Super FM. Patronat honorowy. Marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz. Wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski. Projekt współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na rok 2025. Program Edukacja Ekologiczna.
0: Posłuchaj w Super FM.
3: Reklama.
4: Ola, Ola, no przecież nie szalej tak. Nie nadążam za tym dzieckiem. Boże, nie, no przewrócisz się. Matko.
5: Nie nadążasz? Zapisz dziecko do Baby Gym. Tu zamieniamy nieskończoną energię twojego dziecka w nowe umiejętności. Baby Gym. Zajęcia dla dzieci już od 6 miesiąca życia. Organizacja urodzin na sportowo. Gimnastyka, akrobatyka, aerial. www.babygym.pl. Zapisy na nowy rok szkolny już trwają. Baby Gym. Szczecin, Krygiera 3A.
6: Łazienka jak w luksusowym hotelu? Pewnie wydałaś majątek.
7: Daj spokój. Wanny i płytki kupiłam w salonie Kaflando.
6: Takie cuda tam sprzedają?
7: No pewnie. I to nie za miliony.
8: Kaflando Szczecin, Rondo Hakena, Ustawo 51 lub www.kaflando.pl.
9: Andrzej, słyszałeś tę reklamę w radio? A my pół dnia szukamy kafli.
10: No właśnie, jedziemy do Kaflando. Co my tu jeszcze robimy?
11: Rondo Hakena, Ustawo 51, www.kaflando.pl. Uwaga, darmowe porady prawne dla kredytobiorców. Zaprasza Kancelaria Jagiełło Tobolewski. Tylko we wrześniu, w każdy wtorek od 10 do 18. Przyjdź z umową kredytu i dowiedz się, co możesz zyskać. Analiza umowy kredytu jest bezpłatna. Kancelaria Jagiełło Tobolewski. Jana Pawła II, 28/3.
12: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Schab wieprzowy bez kości Rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.
14: RTV Euro AGD. Już jutro otwieramy nowy sklep po modernizacji w centrum handlowym Galaxy w Szczecinie. Czekają na ciebie nowe okazje i super ceny, które naprawdę robią różnicę. Na przykład ekspres automatyczny Siemens. Cena na otwarcie nowego sklepu 999 zł. Cena nadchodząca od 31 sierpnia to 1939. Zapraszamy do RTV Euro AGD od jutra od godziny 8. Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
15: I po reklamie.
0: Jest 12. Wiadomości Super FM.
16: Szef PKOL-u zatrzymany. Chodzi o zegarek i giełdę Zonda Krypto. Polska też chce kary dla Mety, właściciela Facebooka i Instagrama. Parki nie dla hulajnóg elektrycznych. Polskie miasta już planują zmiany.
15: Super FM. Wiadomości.
16: Agnieszka Trojanowska-Bis. W obstawie i w drodze do prokuratury w Katowicach jest prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Radosław P. został zatrzymany przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Zatrzymanie odbyło się na zlecenie prokuratury w ramach śledztwa dotyczącego Zonda Krypto, zbankrutowanej giełdy kryptowalut. Śledczy badają, czy faktycznie Radosław P. miał otrzymać od szefa Zonda Krypto Przemysława Krala luksusowy zegarek wart 40 tysięcy euro. W zamian szef PKL-u miał wykorzystać swoje kontakty z rządzącymi, by zapewnić Kralowi bezkarność, mówi wicepremier Krzysztof Gawkowski.
17: Ten parasol nad tymi wszystkimi, którzy chcieli chronić przestępców Zonda Krypto, był rozciągnięty. Dzisiaj zaczynają się zatrzymania, które w przyszłości też będą skutkowały zarzutami. Mamy do czynienia z wieloma przekrętami, które były przy Zonda Krypto.
16: Prezes PKOL-u utrzymuje, że zegarek był jego prywatnym zakupem za prywatne pieniądze przekazane w ratach Przemysławowi Kralowi, czyli szefowi Zonda Krypto. Dziś ruszają sekcje zwłok polskich pielgrzymów, którzy zginęli w tragicznym wypadku na autostradzie na Węgrzech. Ich ciała wczoraj przetransportowane zostały do Krakowa wojskowymi samolotami CASA. Marcin Starzec śledzi tę sprawę.
18: Każde z ciał zbadają specjaliści z Zakładu Medycyny Sądowej. Prokuratura chce w ten sposób dokładnie ustalić przyczyny śmierci. Dopiero po zakończeniu sekcji trumny będą mogły zostać przekazane rodzinom zmarłych. Wciąż trwa też leczenie poszkodowanych. W węgierskich szpitalach pozostają trzy najciężej ranne osoby. Kolejnych trzech rannych leczy się w szpitalach w Rzeszowie.
16: Do wypadku doszło ponad tydzień temu, gdy autokar wracający z pielgrzymki do Meczugorje zjechał z drogi. Zginęło 12 z 59 pasażerów. Polski rząd chce kary dla amerykańskiego koncernu technologicznego Meta i to kary wysokie, bo wysokości 250 milionów euro. Jest już w tej sprawie wniosek ministra cyfryzacji do Komisji Europejskiej. Wśród zarzutów dezinformujące treści, które są reklamami, na których Meta jako koncern zarabia. O czym Szymon Kępka?
17: Katalizatorem zdecydowanych działań rządu wobec amerykańskiej Mety jest przypadek Rafała Brzoski i deepfake'ów z jego udziałem. On sam również chce zmian.
3: Chcemy, aby ci, którzy zarabiają na przestępstwach lub są współsprawcami przestępstwa, po prostu za to ponosili realną odpowiedzialność finansową. Pewnie Państwo zauważyliście, jak szybko Meta w dniu wczorajszym zawarła ugodę ze Stanami, które pozwały Metę.
17: Ruch wicepremiera Gawkowskiego komentuje już Pałac Prezydencki, rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz.
13: No jeżeli rzeczywiście doszło do naruszenia jakichś przepisów, to działanie pana premiera Gawkowskiego jest słuszne, w tym sensie, że powinno być to zbadane obiektywnie.
17: Teraz ruch po stronie Komisji Europejskiej.
16: Wczoraj Meta zgodziła się zapłacić prawie 17 miliardów dolarów i wprowadzić mechanizmy zabezpieczenia w sieci amerykańskie dzieci po zarzutach o ich uzależnianie. Wyrzucenie hulajnóg elektrycznych z parków planuje Łódź. To odpowiedź na pojawiające się coraz częściej niebezpieczne sytuacje z udziałem użytkowników tych pojazdów. Odpowiednie zapisy miałyby trafić do regulaminów. Konsultacje społeczne już po wakacjach, a zakazy w parkach miałyby się pojawić do końca roku.

0: Szczecin bez tajemnic. Zaprasza Małgorzata Duda.
1: Czy słyszeliście o Kobylance? To wieś gminna położona na trasie między Szczecinem a Stargardem. Ma urząd gminy, szkołę, dom kultury i ciekawe odniesienie do dawnych czasów w postaci starej lipy. Ale od początku. W dawnych czasach, w średniowieczu, Szczecin i Stargard rywalizowały między sobą. Każde z miast otrzymało wówczas przywileje, które były ze sobą sprzeczne. Bo Stargard miał prawo do wolnego, bezcłowego handlu do Morza Bałtyckiego, co oznaczało, że mogli Stargardzianie spławiać towary rzeką Inną. Szczecin z kolei miał prawo składu, a to oznaczało, że wpływające tu statki miały obowiązek zatrzymania się i wystawienia towarów na sprzedaż przez określony czas. W XV wieku napięcia pomiędzy obydwoma miastami doprowadziły do wybuchu otwartego konfliktu, który nazwano wojną pszenną, bo sprawa rozgrywała się głównie o handel pszenicą. W wyniku działań wojennych, które trwały aż 10 lat, od 1454 do 1464 roku, ten konflikt eskalował. Niszczono porty w Stargardzie i Winoujściu, zapalowywano ujście rzeki Inny, wielokrotnie mieszkańcy obu miast napadały sobie wzajemnie na statki, palili towary, mosty, plądrowali domostwa. W tych działaniach wojennych ginęli też ludzie i to po obu stronach konfliktu. Wreszcie i Stargardzianie, i Szczecinianie poszli po rozum do głowy i uznali, że ten wyniszczający konflikt nie służy żadnej ze stron. Postanowiono wówczas podpisać ustalenia pokojowe. Żeby żadna ze stron konfliktu nie czuła się poszkodowana, umówiono się, że o wschodzie słońca burmistrzowie Stargardu i Szczecina wyruszą w drogę i tam, gdzie się spotkają, tam podpiszą rozejm. Tyle, że burmistrz Stargardu zaspał i wyjechał poza granicę miasta, kiedy słońce już dawno oświetlało pola i wsie. Obaj włodarze spotkali się we wsi Kobylanka, bliżej Stargardu niż Szczecina. I tam, na potwierdzenie zawartego pokoju, zasadzono lipę, którą nazwano wieńcem zgody. I był to 1464 rok. Ta lipa rośnie w Kobylance do dzisiejszego dnia. Żeby jednak pokój trwał po wsze czasy, postanowiono, że co 100 lat będzie sadzone kolejne drzewo. I prawie wszystkie drzewa rosną do dzisiaj. Prawie. Z wyjątkiem lipy z 1964 roku. Mówi się, że to przez to, że wtedy administracyjnie narzucono Stargardowi zależność od Szczecina. W jaki sposób? Ano, dodając przymiotnik szczeciński do nazwy Stargard. Współcześnie na zrewitalizowanym placu za kościołem w Kobylance postawiono fontanny w kształcie lipy. Te fontanny otaczają kamienne obeliski, a na każdym z nich umieszczono nazwę jednego sołectwa, które wchodzi w skład gminy Kobylanka. Jak dojechać do Kobylanki, żeby zobaczyć lipę i zobaczyć fontannę i plac? Najwygodniej samochodem, ale nie jest to jedyna opcja. Można też ze Szczecina dostać się tam pociągiem osobowym. Należy wtedy wysiąść na stacji w Reptowie i przespacerować się 3 km pieszo. Można też dojechać autobusem, który odjeżdża z punktu przesiadkowego w Szczecinie przy ulicy Limanowskiego.

0: Gdziekolwiek nas słuchacie, na plaży, w górach czy na działce, zawsze można dołączyć do porannej wakacyjnej zabawy z Radiem Super FM. Mamy dla Was masę niespodzianek. Włączcie Radio Super FM i słuchajcie porannego programu od 7 do 10. Nie zwlekajcie, bo inni mogą być szybsi. Posłuchajcie pytania, zadzwońcie i odpowiedzcie. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku. Tylko w Radiu Super FM.
1: Fundatorem nagród w zabawie jest restauracja Clue. Przyjdź do Clue na wyjątkowe śniadania. Smaki tradycji w nowoczesnej odsłonie i otrzymaj drugie śniadanie za połowę ceny. Clue. Park Żeromskiego. Plantowa 1.
2: Reklama. Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratory.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.

0: Tylko teraz. Idealny dla dużej rodziny, energooszczędny i łatwy w czyszczeniu airfryer Kosori Turbo Blaze. Za jedyne 499 zł. Najniższa cena z 30 dni to 599. Kupuj w Neonet.
1: Pan Rębiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
1: No to życzę szczęścia.
2: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
3: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując dwa produkty szkolne, drugi tańszy kupisz aż 50% taniej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: I po reklamie.
7: Na program Wakacje w Mieście zaprasza sponsor. Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
8: Sponsorem programu są Ogrody Przelewice. Tu kultura spotyka naturę, a edukacja ekologiczna staje się przygodą. Ogrody Przelewice. Jedno miejsce. Wiele możliwości. Na program zaprasza sponsor Morskie Centrum Nauki wraz z planetarium i pracowniami edukacyjnymi. www.centrumnauki.eu.
9: Wakacje w mieście z radiem Super FM.
10: Przed nami druga połowa czwartku, więc to najwyższy czas, aby zaplanować aktywne popołudnie. Przy mikrofonie Zosia Lichota, a w Super FM sprawdzamy, co dzieje się dzisiaj w naszym regionie. Już o godzinie 16.30 na boisku przy ulicy Kresowej w Szczecinie rusza kolejny bezpłatny trening piłkarski dla najmłodszych, organizowany przez Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji. To okazja, by podszkolić piłkarskie umiejętności pod okiem prawdziwego profesjonalisty, bo zajęcia poprowadzi były bramkarz Pogoni Szczecin Radosław Janukiewicz. Formularz zgłoszeniowy na dzisiejszy trening znajdziecie na stronie internetowej organizatora. Z kolei mieszkańcy Polic mogą liczyć na prozdrowotne zajęcia grupowe pod hasłem Mobilny Kręgosłup – Aktywna Miednica. Do wyboru macie dwa terminy – o godzinie 18 oraz 19 w sali gimnastycznej OSIR Police. To świetne ćwiczenia na redukcję bólów pleców, wzmocnienie mięśni głębokich i zredukowanie stresu po całym dniu pracy. Koszt udziału to 20 zł, a szczegóły oraz zapisy znajdziecie na stronie internetowej organizatora. Spędźcie ten czwartek na sportowo, a jeśli wolicie zostać w domu, to podgłoście odbiorniki, bo hitów na naszej antenie na pewno nie zabraknie.
9: Wakacje w mieście z radiem Super FM.
7: Na program Wakacje w mieście zaprasza sponsor. Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
8: Sponsorem programu są Ogrody Przelewice. Tu kultura spotyka naturę, a edukacja ekologiczna staje się przygodą. Ogrody Przelewice. Jedno miejsce. Wiele możliwości. Na program zaprasza sponsor Morskie Centrum Nauki wraz z planetarium i pracowniami edukacyjnymi. www.centrumnauki.eu.
5: Super FM.

0: Tu i teraz. To dzieje się w naszym mieście.
1: A tu i teraz w Radiu Super FM to jest temat połączenia dwóch szpitali zachodniopomorskich, bardzo dużych szpitali, zresztą szpitala w Zdrojach i szpitala Zachodniopomorskiego Centrum Onkologicznego, żeby być dokładnym, szpitala przy ulicy Strzałowskiej. Do tego tematu będziemy jeszcze wracać, bo tu jest sporo bardzo ciekawych wątków i wątek finansowy, i wątek, nazwijmy to, organizacyjny, czyli jak to ma wyglądać w zamyśle, no ale właśnie jeden z tych wątków, tych organizacyjnych, wypada poruszyć już teraz. Zresztą to było bardzo mocno akcentowane na konferencji prasowej poświęconej łączeniu właśnie tych dwóch placówek i prośba była także do dziennikarzy, żeby informować, bo pewnie będą pytania, pewnie będą wątpliwości. Wątpliwości dotyczące pacjentów szpitala w Zdrojach, ponieważ, no nie wdając się teraz w szczegóły, jest potrzebna integracja systemów informatycznych i wszelkich innych możliwych, kwestie związane z kontraktami w Narodowym Funduszu Zdrowia. Coś jedne się wypowiada, inne się zawiera jednocześnie. Reasumując, tak jak mówię, nie wdając się w szczegóły, jest kwestia SMS-ów, które przyjdą do pacjentów szpitala w Zdrojach, SMS-ów, które należy zignorować, SMS-ów, które wygeneruje system. O tej sprawie mówił na wspomnianej konferencji prasowej Adrian Sikorski, czyli dyrektor obecnie ZCO, no ale on będzie też dyrektorem tego już połączonego szpitala zachodniego.

0: dzieje.
1: Dodajmy, że to będą SMS-y z systemu e-zdrowie, także jeszcze raz powtórzmy, pewnie do tego tematu jeszcze będziemy wracać. Od 1 września połączenie z Szpitala w Zdrojach i Zachodniego Pomorskiego Centrum Onkologii. Te SMS-y przyjdą do pacjentów Szpitala w Zdrojach. Jak słyszeliście, nie należy na nie zwracać uwagę. Powinniście wkrótce wygenerowane przez system dostać kolejne wiadomości, w których będzie informacja o tym, że wasze wizyty są aktualne. Także na ten moment tyle w tym wątku, bo tak jak mówię, tam różnych aspektów jest więcej, więc pewnie do tego tematu tej konferencji, to była długa konferencja prasowa, ponad godzinna, no z oczywistych względów nie jesteśmy w stanie wszystkiego w krótkich wiadomościach radiowych przedstawić, ale oczywiście do tego tematu jeszcze będziemy wracać także w Tu i Teraz.
2: Tu i Teraz. To dzieje się w naszym mieście.

0: linia brzegowa. Nad morze czy nad jezioro? Flaga biała czy czerwona? Letnia linia brzegowa to zawsze aktualne informacje ze szczecińskich kąpielisk, a także temperatura wody i powietrza. Słuchaj radia Super FM po 9 i 11. Gorące lato. Tylko w Super FM.
1: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor Zdrofit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla Ciebie czynny całą dobę.
2: Reklama.
3: Pan Rębiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
3: No to życzę szczęścia.
2: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
1: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
7: Bo to bezmiar okazji w Castoramie! Tylko teraz setki produktów do 80% taniej! Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: RTV Eura GD. Już jutro otwieramy nowy sklep po modernizacji w centrum handlowym Galaxy w Szczecinie. Czekają na Ciebie nowe okazje i super ceny, które naprawdę robią różnicę. Na przykład telewizor LG 55 cali. Cena na otwarcie nowego sklepu 1499 zł. Cena nadchodząca od 31 sierpnia to 1999. Zapraszamy do RTV Eura GD od jutra od godziny 8. Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
9: I po reklamie.
10: Jest 13. Wiadomości Super FM.
11: Po bardzo spokojnym zatrzymaniu trwa transport szefa PKOL-u do prokuratury. Wielkie balony wylądowały w Polsce, interweniowali pirotechnicy. Wakacje kończą się, ale upały jeszcze przed nami. Są alerty pogodowe.
9: Super FM. Wiadomości.
11: Agnieszka Trajnowska-Bis. Zatrzymanie przebiegło bardzo spokojnie, tak o dzisiejszej akcji w sprawie prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego mówi policja. Funkcjonariusze cały czas prowadzą czynności na miejscu zatrzymania Radosława P., który obecnie jest przewożony do prokuratury w Katowicach. Zatrzymanie ma związek z aferą Zonda Krypto. Nieoficjalnie chodzi m.in. o przyjęcie korzyści majątkowej, czyli drogiego zegarka. O dużej aferze mówi minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
12: Mamy świadka koronnego, który mówi, komu wręczą pieniądze, na co szły te pieniądze, dlaczego ten parasol nad tymi wszystkimi, którzy chcieli chronić przestępców z Zonda Krypto, był rozciągnięty.
11: A minister sprawiedliwości we wpisie w mediach społecznościowych sugeruje, że szef PKOL-u usłyszy prawdopodobnie jeszcze dziś zarzuty. Policja odnalazła 4 balony, które nadleciały znad Białorusi. To balony przemytnicze z doczepionymi ładunkami papierosów bez polskich znaków akcyzy. Wylądowały w Jaśnicach, na dachu budynku urzędu gminy, na polu w Jabłonce Kościelnej, w Zygmuntach, na linii energetycznej oraz w Tajnie Podjeziornym. W sprawie interweniowali pirotechnicy. W sumie zebrano i zabezpieczono ponad 30 tysięcy paczek papierosów. Jak donoszą mundurowi, to jedna z większych konstrukcji balonowych, które kiedykolwiek wleciały do Polski. Ponad 270 osób zginęło, prawie 1500 wciąż uważa się za zaginione. To najnowszy tragiczny bilans wczorajszej powodzi błyskawicznej w Nepalu i Tybecie. Wśród ludzi, których los pozostaje nieznany, jest niemal 800 cudzoziemców. Polskie MSZ uspokaja, że nie posiada informacji, by w zdarzeniu cierpieli Polacy, o czym Tomasz Rokowski.
13: Wśród zaginionych turystów jest ponad 100 obywateli Indii, 54 Amerykanów, więcej niż 30 Brytyjczyków i tyle samo Australijczyków. Nepal jest krajem rozwijającym się, nie dysponuje takimi zasobami, jakie my mielibyśmy w takim przypadku, więc dostęp do informacji jest utrudniony. Mówił premier Australii Anthony Albanese. Wysłanie pomocy na miejsce ogłosiły między innymi USA, Chiny, Unia Europejska oraz Indie. Początkowo nepalskie władze przypuszczały, że do powodzi doprowadziło trzęsienie ziemi. Amerykańska służba geologiczna przekazała jednak, że jej przyczyną było zawalenie się lodowca, masa błota i skał runęła do rzeki, wywołując katastrofalną powódź w miasteczkach i dolinach.
11: Udało się wyczyścić kanał Gliwicki. Od kilku dni nie odnotowano tam śniętych ryb. Nie ma też złotej algi. Wciąż obowiązują wdrożone środki bezpieczeństwa, które mają zapobiec rozwojowi złotej algi i w konsekwencji śnięciu ryb. Odpoczywając w ostatnich dniach wakacji nad morzem, mają szczęście. Na wszystkich bałtyckich kąpieliskach wiszą białe flagi. W większości nadmorskich miejscowości sezon kąpieliskowy zgłoszony jest do poniedziałku, 31 sierpnia. Ratownicy będą więc dyżurować na plażach w ostatni weekend wakacji i w poniedziałek. Wakacje się kończą, ale upały jeszcze nie powiedziały ostatniego słowa. Na jutro Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenia najniższego, pierwszego stopnia przed upałem w czterech województwach od zachodu po południe kraju. Alerty zostały wydane dla części województw lubuskiego, dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego. Temperatura dojdzie tam jutro do nawet 31 stopni.

0: Spór w kinie i Radiu Super FM. Zaprasza Krzysztof Spór.
1: W najbliższą niedzielę w kinie Pionier 1907 w Szczecinie, a potem jeszcze kilka razy pojawi się na dużych kinowych ekranach słynny francuski film komediowy zatytułowany Asterix i Obelix, Misja Kleopatra. To bodajże najlepszy film fabularny z udziałem słynnych galów, ale przede wszystkim jeden z najlepszych polskich dubbingów w historii. Film został niedawno całkowicie odrestaurowany i dostosowany do jakości 4K, więc będzie wyglądał i brzmiał o wiele lepiej oraz zgodnie ze współczesnymi standardami. Dla wielu osób będzie to zapewne pierwsza okazja, aby zobaczyć ten film na dużym kinowym ekranie. Asterix i Obelix, Misja Kleopatra powraca do kin na fali wielkich powrotów klasyki filmowej. I choć jakość filmu została poprawiona, sama historia nie uległa zmianie. Królowa Kleopatra, w tej roli oczywiście Monika Bellucci, ma dość ciągłych uszczypliwości Juliusza Cezara na temat wyższości Rzymian nad Egipcjanami. Rzuca mu więc wyzwanie, jeśli w ciągu 3 miesięcy Egipcjanie wzniosą na środku pustyni najpiękniejszy pałac świata, Cezar będzie musiał uznać ich wielkość. Zadanie otrzymuje architekt numer na bis, który szybko dochodzi do wniosku, że bez pomocy nie ma szans na sukces. Zwraca się więc do druida Panoramiksa, przyjaciela swojego ojca, który potrafi uważyć magiczny eliksir dający nadludzką siłę. Do misji dołączają również Asterix, Obelix oraz wierny piesek Idafix. Ten film obok Shreka i kilku innych produkcji posiada jeden z najsłynniejszych polskich dubbingów w historii. Genialne i oparte na humorze absurdalnym dialogi napisał Bartosz Wierzbięta. Nie mam wątpliwości, że dubbing dodaje Misji Kleopatra wielkiej wartości. Nasi aktorzy bawią się znakomicie, a przewodzi im Cezary Pazura w roli numer Nawisa. Asterix i Obelix, Misja Kleopatra to film legenda. Najlepsza z fabularnych części, a o przygodach tych komiksowych bohaterów. Zobaczyć i posłuchać ich w kinie to będzie spora frajda.
0: Spór w kinie i Radio Super FM.
2: Na program zaprasza sponsor Kino Pionier, najstarsze kino w Polsce.

0: Reklama.
1: Uwaga, darmowe porady prawne dla kredytobiorców. Zaprasza Kancelaria Jagiełło Tobolewski. Tylko we wrześniu, w każdy wtorek od 10 do 18. Przyjdź z umową kredytu i dowiedz się, co możesz zyskać. Analiza umowy kredytu jest bezpłatna. Kancelaria Jagiełło Tobolewski. Jana Pawła II, 28 przez 3.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Ser carski w plastrach Pilos. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 44% taniej. 9,99 za opakowanie 2 x 250 gramów przy zakupie dwóch. Schab wieprzowy rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
7: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Tylko teraz setki produktów do 80% taniej.
8: Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie wie.
10: I po reklamie.
11: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
12: Super FM zaprasza.
13: Podpowiadamy, co dzieje się w Szczecinie, dokąd warto pójść i co zobaczyć. Barbara Gądek, zapraszam na informacje o wydarzeniach kulturalnych w Szczecinie. Teatr Polski zaprasza na aż 3 zróżnicowane spektakle. Paryski Splin, widowisko w reżyserii Adama Opatowicza. W tym spektaklu twórcy przenoszą nas w czasy paryskiej bohemy. Liryczne piosenki oddają nieśpieszny, wielowarstwowy klimat oraz specyficzną melancholię stolicy Francji. Kogut w Rosole to słynna komedia w reżyserii Marka Gierszała. Sztuka w lekki, dowcipny sposób porusza egzystencjalne problemy współczesnego człowieka. Łączy świetną zabawę z dyskretną refleksją. Związek na odległość niewielką. To przewrotna komedia małżeńska. Satyryczno-makabryczna krotochwila, zbudowana ze skeczów Stefanii Grodzieńskiej, pełnych czarnego humoru piosenek Macieja Zębatego oraz opatrzona komentarzem Andrzeja Poniedzielskiego. Zapomniana muzyka Szczecina wraca do życia. Do końca sierpnia potrwa 9. Festiwal Muzyki Przywracalnej. Niezwykła podróż przez polskie, niemieckie i żydowskie tradycje muzyczne, które współtworzyły historię miasta. Na Zamku Książąt Pomorskich recital Lwów on the Move, a w piątek spotkanie z twórczością Otto Manasego, zapomnianego kompozytora urodzonego w Szczecinie. W sobotę w Archikatedrze zabrzmią zapomniane dzieła kompozytorek, a festiwal zakończy w niedzielę koncert Wszystkie Głosy Synagogi w Kościele Ewangelickim. To festiwal dla tych, którzy lubią odkrywać historię nie z książek, ale poprzez dźwięki. Część koncertów jest bezpłatna. Więcej informacji o wydarzeniach w Szczecinie i regionie usłyszycie w audycjach Super FM, a także zobaczycie w naszych mediach społecznościowych.
11: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
14: Super FM na lato.
15: Super FM na lato.

0: program zaprasza sponsor. Akta Nova. Archiwizacja, przechowywanie i bezpieczne niszczenie dokumentów. Szczegóły na aktanowa.pl. Gwiazdy na lato.
1: Za scenicznym światłem zawsze jest jakieś takie zwyczajne życie. Rachunki, obowiązki, zmęczenie, relacje, zakupy, gotowanie. No milion rzeczy do zrobienia i to bardzo znajome poczucie, że najpierw trzeba zadbać o wszystkich, a dopiero później o siebie. No o tym właśnie jest między innymi utwór Kiecka, ale nie opowie Reni Jusis, która jest gościem w programie Gwiazdy na Lato. Cześć Reni, dzień dobry.
2: Cześć, dzień dobry.
1: No wrócę do tej Kiecki, bo myśmy o niej troszeczkę wspominali, ale powiedzmy o niej raz jeszcze. O czym jest ten utwór? I czy to jest trochę tak, że to jest taka piosenka o zmęczeniu byciem tą, która zawsze daje radę?
2: Tak, tak, dokładnie trafiłem dziesiątkę. No to jest piosenka o dziewczynach, to jest piosenka dla dziewczyn. To jest piosenka, żeby czasami próbować wrócić do siebie tej sprzed lat, zastanowić się, co było moją pasją, co robiłam robić, zanim robiłam wszystko dla wszystkich i dookoła wszystkich, bo my się zajmujemy nie tylko dziecikami, ale też czasami już też swoimi starszymi rodzicami. Czasami też angażujemy się w projekty, nie wiem, naszych partnerów. No, dużo bierzemy sobie obowiązków na głowę, a potem jakby rzeczywiście zdajemy sobie sprawę, że jesteśmy na końcu tej listy swojej, więc myślę, że z takich moich doświadczeń właśnie totalnie prozaicznych wyniknęła ta piosenka. Natomiast z drugiej strony wydaje mi się, że bardzo też fajny odbiór jest tej piosenki i dużo osób do mnie pisze takie szczere wiadomości, nie tylko właśnie kobiet, ale również chłopaków, że dzięki temu bardziej zrozumieli, nie wiem, swoją mamę, siostrę, partnerkę, albo że oni też przeżywają podobne rzeczy, że jakby to też może dotyczyć mężczyzn, którzy są tacy

0: zawsze rozmowa prywatna jest, ponieważ nikt nam tego nie obserwuje, nie towarzyszy, jest taka najbardziej szczera i czasami nawet taka wybuchowa, no bo te nasze rozmowy nie tylko muszą być takie spokojne, czasami to też jest taki proces, gdzie my z siebie coś po prostu jesteśmy w stanie dopiero to przerobić i wydusić. Natomiast piosenka jest zawsze jakąś formą artystyczną, poetycką, chociaż staram się ostatnio używać mniej przenośni, śpiewać tak bardziej dosadnie, wprost, aczkolwiek to też jeszcze nie jest jakieś brutalne, ale no. Staram się używać takich słów, rzeczywiście jakbyśmy siedzieli i rozmawiali razem. Chociaż uwielbiam poetyckie piosenki, to gdzieś tam mam w sobie teraz taką potrzebę, żeby mniej poezji stosować w piosenkach, a więcej takiego życiowego języka.
1: Bo jest prostszy dla słuchacza, czy dlaczego?
0: Nie, bo jest bardziej taki do nas przemawiający, naturalistyczny i być może to kimś potrząśnie.
1: Czyli można by uznać, że pisanie tekstów jest takim troszeczkę rodzajem autoterapii, czy nie?
0: Tak, tak, zawsze. I wydaje mi się, że ja niektóre piosenki piszę w jedno popołudnie, a niektóre na przykład piszę miesiąc. I tak było z Kiecką, że to był taki proces, że codziennie siedziałam nad tą piosenką i cały czas ją poprawiałam, bo zaczynam zazwyczaj pisać piosenki od takiego jakby eseju, wypracowania, który ma kilka stron, a później to wszystko staram się streścić do kilku wersów. To jest bardzo trudne, wyjąć tą esencję. Natomiast pamiętam, że jak skończyłam tę piosenkę, to czułam ogromną ulgę, bo jakby taki duży ładunek emocjonalny na pewno w nią włożyłam.
1: No właśnie, jak chciałem zapytać, jak już mówisz, że masz dość, to co wtedy robisz? Tak a propos piosenki na przykład.
0: Jest parę rozwiązań. Albo idę spać, no. Bo sen mi bardzo dobrze robi. Nawet taka godzina w ciągu dnia, to ja wstaję i wydaje mi się, że świat jest prostszy i jakiś bardziej słoneczny. Bo czasami jednak to zmęczenie odbiera nam takie zdrowe myślenie. Wiesz co, jak mam czegoś dość, to po prostu siadam w ciszy i zastanawiam się, co mogę zmienić, co mogę zrobić inaczej, czy czas pokaże, czy lepiej, ale żeby nie tkwić w czymś takim, co nie działa i w czym się nie czujesz komfortowo.
1: No, by takich sytuacji było jak najmniej, a jak są to, żebyś zawsze mogła sobie z nimi sprawnie poradzić. Leni Jusis jest gościem programu Gwiazdy na Lato w tym tygodniu, a my słyszymy się już jutro.
0: Dzięki wielkie.
2: Gwiazdy na Lato. Na program zaprasza sponsor Akta Nova. Archiwizacja, przechowywanie i bezpieczne niszczenie dokumentów. Szczegóły na aktanova.pl.

0: Gdziekolwiek nas słuchacie, na plaży, w górach czy na działce, zawsze można dołączyć do porannej wakacyjnej zabawy z Radiem Super FM. Mamy dla Was masę niespodzianek. Włączcie Radio Super FM i słuchajcie porannego programu od 7 do 10. Nie zwlekajcie, bo inni mogą być szybsi. Posłuchajcie pytania, zadzwońcie i odpowiedzcie. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku. Tylko w Radiu Super FM.
1: Do zabawy zaprasza Mitsubishi Polmotor z wyjątkową ofertą Mitsubishi Grandis już od 1123 zł miesięcznie. Ulica Ustowo 52 w Szczecinie.
2: Reklama.
3: Ula, ula, no przecież nie szalej tak. Nie nadążam za tym dzieckiem. Boże, nie, no przewrócisz się. Matko.
4: Nie nadążasz? Zapisz dziecko do Baby Gym. Tu zamieniamy nieskończoną energię twojego dziecka w nowe umiejętności. Baby Gym. Zajęcia dla dzieci już od 6 miesiąca życia. Organizacja urodzin na sportowo. Gimnastyka, akrobatyka, aerial. www.babygym.pl. Zapisy na nowy rok szkolny już trwają. Baby Gym. Szczecin, Krygiera 3A.
5: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
6: W każdym kącie. I pod każdym kątem. Bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
5: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.

0: teraz. Supermocny laptop gamingowy z antywirusem Norton oraz cashback od Lenovo za jedyne 2899, aż 600 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Wpadaj do Lidla. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Smart z aplikacją 20 V Parkside. 300 zł taniej. Tylko 899 zł. Najniższa cena z 30 dni 1199 zł.
2: Lidl. To się opłaca.
3: RTV Euro AGD. Już jutro otwieramy nowy sklep po modernizacji w centrum handlowym Galaxy w Szczecinie. Czekają na Ciebie nowe okazje i super ceny, które naprawdę robią różnicę. Na przykład smartfon Galaxy A17. Cena na otwarcie nowego sklepu 499 zł. Cena nadchodząca od 31 sierpnia to 699. Zapraszamy do RTV Euro AGD od jutra od godziny 8. Centrum handlowe Galaxy w Szczecinie.
4: I po reklamie.
5: Jest 14. Wiadomości Super FM.
6: Jeszcze dziś zarzuty ma usłyszeć zatrzymany szef Komitetu Olimpijskiego. Co szef CIA robił w Moskwie, mnożą się domysły i niedopowiedzenia. Polscy siatkarze przed ważnym testem to już ostatni trening przed Mistrzostwami Europy.
4: Super FM. Wiadomości.
6: Agnieszka Trojanowska-Bis. Trwa transport szefa Komitetu Olimpijskiego do prokuratury w Katowicach. Jak mówi minister sprawiedliwości Waldemar Żurek, Radosław P. na miejscu usłyszy zarzuty, ale na razie minister nie chce powiedzieć, jakie dokładnie.
7: Mogę potwierdzić to, co widzimy wszyscy w przestrzeni publicznej, że kwestia zegarka wartego 40 tysięcy euro podarowanego panu Radosławowi P. to jest jeden z tych elementów, który prokuratura będzie sprawdzać. Ta osoba jest przewożona do siedziby prokuratury. Tam będą przedstawione zarzuty, tam będzie przesłuchanie.
6: Minister Waldemar Żurek dodał, że do zatrzymania doszło dziś rano na zlecenie prokuratury prowadzącej śledztwo w sprawie zonda krypto. W Zakładzie Medycyny Sądowej UJ w Krakowie zakończyły się sekcje zwłok 6 ofiar katastrofy polskiego autokaru na Węgrzech. Kolejnych 6 zaplanowano na jutro. Po badaniach ciała zostaną wydane rodzinom w katastrofie polskiego autokaru, do której doszło 16 sierpnia na węgierskiej autostradzie. Zginęło 12 osób. Szef CIA ostrzegł Moskwę przed atakowaniem NATO, donoszą amerykańskie media, mimo zapewnień Donalda Trumpa, że nie o to chodziło w wizycie Johna Radcliffe'a w stolicy Rosji. Według prezydenta Stanów Zjednoczonych dyrektor Centralnej Agencji Wywiadowczej poleciał do Moskwy pierwszy raz od rozpoczęcia pełnoskalowej inwazji z częściowo rutynową wizytą, o czym Tomasz Orchowski.
8: Amerykańskie Politico donosi, że Radcliffe udał się do Moskwy, żeby ostrzec ją przed konsekwencjami możliwego ataku na członków NATO, w szczególności kraje bałtyckie. Miał też naciskać na Rosjan, by ograniczyli wsparcie wojskowe i gospodarcze dla Iranu, z którym Amerykanie nie potrafią sobie poradzić od pół roku. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow przekazał, że chodziło o kontakty między służbami wywiadowczymi i nie doszło do spotkania z Władimirem Putinem. Co innego pisała rosyjska Komsomolska Prawda. Według niej wizyta Radcliffe'a to znak, że zwykłe kanały komunikacji zawiodły i trzeba sięgnąć po poważniejsze środki.
6: Donald Trump jednak oficjalnie zaprzecza, jakoby jego wysłannik poleciał do Moskwy z ostrzeżeniem w sprawie ataku na NATO i Iran. Zmarły tragicznie poseł Łukasz Litewka zostanie patronem powstającego parku w Sosnowcu. Jego imię będzie nosił park przy ulicy Białostockiej. Projekt uchwały w tej sprawie poparli radni podczas sesji Rady Miejskiej. Wcześniej inicjatywa była konsultowana z rodziną zmarłego. Prezydent miasta spotkał się w tej sprawie z rodzicami posła Litewki. 36-letni polityk i społecznik zginął w kwietniu. Jechał rowerem, a potrącił go przejeżdżający samochód. Reprezentacje siatkarzy Polski, Słowenii, USA i Francji będą od jutra do niedzieli rywalizować w 23. memoriale Huberta Jerzego Wagnera. Mecze w krakowskiej Tauron Arenie będą dla biało-czerwonych ważnym etapem przygotowań do Mistrzostw Europy, które rozpoczną się już 8 września w Bułgarii, Rumunii, Finlandii i we Włoszech. Polacy rozpoczną memoriałową rywalizację od spotkania ze Słowenią. W sobotę zmierzą się z USA, a w niedzielę czeka ich mecz z Francją.

0: wakacyjne pocztówki z podróży. Zaprasza Tomek Duda.
1: No i są wakacje, ponownie wracamy na Wyspy Kanaryjskie, ponownie wracamy na Fuerteventurę, bo tutaj istnieje prosty sposób sprawdzenia, czy jesteśmy turystami po raz pierwszy. Wystarczy obserwować, jak próbujemy rozłożyć ręcznik na plaży. Jeden róg przyciskamy butem, drugi torbą, na trzecim ląduje butelka wody, no a zanim zajmiemy się czwartym, pierwszy właśnie zaczyna frunąć w stronę Atlantyku. No bo na Fuerteventurze najważniejszym mieszkańcem wyspy jest oczywiście wiatr. To on ukształtował tutejszy krajobraz, napędzał wiatraki, pomagał żeglarzom. Dzisiaj przyciąga surferów, kitesurferów z całego świata. Nawet nazwa Fuerteventura bywa romantycznie tłumaczona jako silny wiatr. Chociaż językoznawcy są tutaj zdecydowanie bardziej ostrożni. No i pochodzenie nie jest tak oczywiste. Nie ma tutaj jednak bujnych lasów, nie ma zielonych gór, są pustynne równiny, stare masywy wulkaniczne, czarne pola lawy, ale również jasne plaże, no i Atlantyk. Fuerteventura jest jedną z najstarszych geologicznie wysp kanaryjskich. Jej początki sięgają około 20 milionów lat, wstecz oczywiście, kiedy kolejne erupcje wulkaniczne zaczęły wynosić fragment oceanicznego dna ponad powierzchnię Atlantyku. Później oczywiście przez miliony lat wiatr i woda niszczyły te wulkaniczne góry, dlatego krajobraz jest dzisiaj znacznie łagodniejszy niż choćby na młodszych wyspach archipelagu. Nagle droga zaczyna prowadzić przez prawdziwe morze piasku. Wydmy ciągną się tutaj kilometrami, za nimi pojawia się intensywnie turkusowy Atlantyk. No można odnieść wrażenie, że ktoś przeniósł fragment Sahary na środek oceanu. Przez długi czas powtarzano, że piasek przywiał tutaj prosto z Afryki. No w rzeczywistości znaczna część jasnego materiału tworzącego wydmy, zwłaszcza wydmy Corralejo, ma pochodzenie organiczne. Powstała z rozdrobnionych muszli, fragmentów organizmów morskich, wapiennych szczątków. Chociaż Sahara rzeczywiście regularnie wysyła na Wyspy Kanaryjskie swój pył podczas zjawiska nazywanego Kalima, ale nie jest główną fabryką tutejszych plaż. Afryka jest jednak bardzo blisko. No, od wybrzeża Maroka dzieli Fuerteventurę około 100 km i czasami naprawdę można to poczuć. Kiedy właśnie nadchodzi ta kalima, niebo robi się mleczne, temperatura wzrasta, widoczność spada, wszystko pokrywa taki drabniutki saharyjski pył. Więc Fuerteventura nie jest wyspą pełną zabytków, które trzeba zaliczyć, bo jej największą atrakcją jest właśnie krajobraz. Wulkaniczna przeszłość, afrykańska bliskość, wiatr, ocean, ale również kozy, stare wiatraki, no i, co najważniejsze, ogromna przestrzeń, którą można wykorzystywać w dowolny sposób, jak się tylko żywnie podoba. Do usłyszenia. Cześć.
0: Wakacyjne pocztówki z podróży.

0: wiedzę chwalicie, swego nie znacie. Zaprasza Beata Jankowska.
1: Cudze chwalicie, swego nie znacie, gości w hotelu Factory Resort. Jest ze mną pani Joanna Witaszek, specjalista do spraw marketingu hotelu. Pani Joanno, bardzo ciekawą ofertę widziałam w holu.
2: Nie ma nic bardziej romantycznego niż spacer po plaży, romantyczna kolacja i możliwość odprężenia się w strefie spa.
1: Rzeczywiście nie ma nic bardziej romantycznego, więc proszę powiedzieć, jak to przebiega u Państwa?
2: Obejmuje noclegi przede wszystkim w komfortowych i klimatyzowanych apartamentach. Na powitanie nasi goście mają wstawkę do pokoju z truskawek w czekoladzie i butelką wina lub prosecco.
1: Brzmi dobrze.
2: Do tego jest jedna romantyczna kolacja. Oczywiście tutaj też wchodzą zabiegi spa, czyli masaż pleców, dwa desery w lobby oraz osobisty asystent do spełniania specjalnych zachcianek.
1: Jakie goście miewają zachcianki, zdradzi nam pani?
2: Oczywiście, zazwyczaj jest to lot balonem albo przepływ jachtem i my to też organizujemy.
1: Ale ja widziałam, że nie tylko dla par jesteście państwo otwarci. Po pierwsze, minęłam się w holu z uroczym psem, malutkim, a pani powiedziała, że nie tylko dla psów jest hotel otwarty, to znaczy dla kogo jeszcze?
2: Każde zwierzę jest u nas mile widziane, ale ostatnio odwiedził nas nawet królik, więc myślę, że tutaj nawet z chomikiem, z królikiem zapraszamy gości jak najbardziej ze swoim przyjacielem.
1: Pokazała mi pani pokoje hotelowe i urzekło mnie rozmieszczenie pomieszczeń, ponieważ w apartamentach mamy wydzieloną sypialnię dla dzieci, ale ta sypialnia jest przeszklona.
2: Tak, zgadza się. Akurat byliśmy w pokoju, gdzie ta sypialnia, osobne pomieszczenie jest przeszklone, gdzie ten efekt tych szklanych drzwi jest niesamowity.
1: Rozmawiała ze mną pani Joanna Witaszek, specjalista do spraw marketingu Factory Resort w Kołobrzegu.
0: Chwalicie, swego nie znacie. Gdziekolwiek nas słuchacie, na plaży, w górach czy na działce, zawsze można dołączyć do porannej wakacyjnej zabawy z Radiem Super FM. Mamy dla Was masę niespodzianek. Włączcie Radio Super FM i słuchajcie porannego programu od 7 do 10. Nie zwlekajcie, bo inni mogą być szybsi. Posłuchajcie pytania, zadzwońcie i odpowiedzcie. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku. Tylko w Radiu Super FM.
3: Fundatorem nagród w zabawie jest restauracja Clue. Przyjdź do Clue na wyjątkowe śniadania. Smaki tradycji w nowoczesnej odsłonie i otrzymaj drugie śniadanie za połowę ceny. Clue. Park Żeromskiego. Plantowa 1.
4: Reklama.
5: Łazienka jak w luksusowym hotelu? Pewnie wydałaś majątek.
6: Daj spokój. Wanny i płytki kupiłam w salonie Kaflando.
5: Takie cuda tam sprzedają?
6: No pewnie. I to nie za miliony.
7: Kaflando Szczecin, Rondo Hakena, Ustawo 51 lub www.kaflando.pl.
8: Andrzej, słyszałeś tę reklamę w radio? A my pół dnia szukamy kafli.
9: No właśnie, jedziemy do Kaflando. Co my tu jeszcze robimy?
10: Rondo Hakena, Ustawo 51, www.kaflando.pl.
11: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
12: Pan Rębiszewski?
13: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
12: No to życzę szczęścia.
13: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
14: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
16: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
17: I po reklamie.
0: Super FM.

0: teraz. To dzieje się w naszym mieście.
1: A tu i teraz w Radiu Super FM jesteśmy na rondzie Giedroycia. Powoli zaczyna się już szczyt komunikacyjny. Tutaj zawsze lubi się zakorkować, ale tym razem to miejsce jest ważne z innego względu. To tutaj zazwyczaj rozjeżdżały się tramwaje jadące albo na dworzec Niebuszewo, albo na Las Arkoński. No właśnie, tak było zazwyczaj, ale już od wczorajszego popołudnia tramwaje w kierunku dworca Niebuszewo nie jeżdżą. Przypomnijmy, tam w rejonie pętli tramwajowej trwają prace remontowe, no i drogowcy, zgodnie z komunikatem ZDITM, wykryli punktowy ubytek pod nawierzchnią torowiska tramwajowego w trakcie zdejmowania kostki brukowej, więc w związku z tym podjęto decyzję o wstrzymaniu kursowania tramwajów do dworca Niebuszewo. To dotyczy linii 2 oraz 11. One od właśnie ronda Giedroycia, gdzie się znajdujemy, jadą w kierunku Lasu Orkońskiego, tak jak linie 3 i 10, no i tak będą jeździły do poniedziałku, 31 sierpnia. Warto przypomnieć, że tyle samo trwa również zmiana w rozkładzie linii 4 i 12, czyli tych jeżdżących na Pomorzany. To w związku z pracami na skrzyżowaniu Milczańskiej i Powstańców Wielkopolskich. Warto więc na bieżąco śledzić stronę internetową szczecińskiego ZTITM, bo tych zmian jest naprawdę sporo, ale warto również zostać razem z nami, bo o tych drogowych utrudnieniach będziemy Was informować w pomocy drogowej Radia Super FM już po godzinie 15.
0: Tu i teraz. To dzieje się w naszym mieście.

0: Letnia linia brzegowa. Nad morze czy nad jezioro? Flaga biała czy czerwona? Letnia linia brzegowa to zawsze aktualne informacje ze szczecińskich kąpielisk, a także temperatura wody i powietrza. Słuchaj radia Super FM po 9 i 11. Gorące lato. Tylko w Super FM.
1: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor Zdrowit Fabryka Wody. Nowy klub w

ekspresu w centrum. Do soboty mleko UHT Polmlek, złoty 69 litr przy zakupie 6 z Delikartą. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A do niedzieli szynka wieprzowa bez kości kilogram 13,99 z Delikartą. Limit 3 kg i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99. W delikatesach cena.

0: Tylko teraz. Idealny dla dużej rodziny, energooszczędny i łatwy w czyszczeniu airfryer Kosori Turbo Blaze. Za jedyne 499 zł. Najniższa cena z 30 dni to 599. Kupuj w Neonet.
1: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
2: Uwaga! Darmowe porady prawne dla kredytobiorców. Zaprasza Kancelaria Jagiełło Tobolewski. Tylko we wrześniu, w każdy wtorek od 10 do 18. Przyjdź z umową kredytu i dowiedz się, co możesz zyskać. Analiza umowy kredytu jest bezpłatna. Kancelaria Jagiełło Tobolewski. Jana Pawła II, 28/3.
3: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład ketchup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
8: Bo to bezmiar okazji w Castoramie! Tylko teraz setki produktów do 80% taniej! Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: RTV Euro AGD. Już jutro otwieramy nowy sklep po modernizacji w centrum handlowym Galaxy w Szczecinie. Czekają na Ciebie nowe okazje i super ceny, które naprawdę robią różnicę. Na przykład pralka Bosch 8 kg. Cena na otwarcie nowego sklepu 899 zł. Cena nadchodząca od 31 sierpnia to 1999. Zapraszamy do RTV Euro AGD od jutra od godziny 8. Centrum handlowe Galaxy w Szczecinie.
10: I po reklamie.
11: Jest 15. Wiadomości Super FM.
12: Minister sportu chce odwołania prezesa PKOL-u po jego zatrzymaniu. Polska wiedziała o wizycie szefa CIA w Moskwie, zapewnia wicepremier. Ile i które polskie drużyny zagrają w jesienne czwartki w piłkę nożną w europejskich pucharach, tego dowiemy się dziś, ale już trochę wiemy.
10: Super FM. Wiadomości.
12: Agnieszka Trojanowska-Bis. W związku z zatrzymaniem prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosława P., minister sportu wezwał do zwołania zarządu i odwołania prezesa. Przed południem policjanci z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości zatrzymali prezesa PKOL-u i przewieźli do prokuratury w Katowicach.
13: Służby dokonały zatrzymania Radosława P. i będą podejmowane z tą osobą dalsze czynności procesowe.
12: Mówi minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
13: Te czynności związane są ze słynną już i głośną aferą giełdy Zonda Krypto. W całej tej sprawie najważniejsze jest, by ścigać te osoby, które korzystają ze środków, które zostały zabrane polskim obywatelom.
12: W prokuraturze w Katowicach szef PKOL-u Radosław P. ma usłyszeć zarzut, ale na razie minister nie chce powiedzieć, jakie dokładnie. Polska była na bieżąco informowana o wizycie szefa CIA w Moskwie, zapewnia wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Minister obrony przestrzega przed spekulacjami dotyczącymi celu tej misji. Polskie służby pozostają w stałym kontakcie z CIA, a minister koordynator do służb specjalnych Tomasz Siemoniak ma bezpośredni kontakt z jej dyrektorem.
14: O tych sprawach jako sojusznik, jeden z najbardziej zaufanych dla Stanów Zjednoczonych, jesteśmy zawsze na bieżąco informowani. Oczywiście w zakresie i formie wybranej przez tego, który tą informację przekazuje.
12: Czy wizyta mogła być związana z ostrzeżeniem Rosji przed możliwą eskalacją?
14: Proszę spokojnie podchodzić do tego typu również wydarzeń. Tu żadnych powodów do radykalnych obaw związanych ze zmianą jakichś sytuacji geopolitycznych.
12: W Krakowie zakończyły się sekcje zwłok 6 ofiar katastrofy polskiego autokaru na Węgrzech. Kolejnych 6 zaplanowano na jutro, mówi rzecznik prokuratury w Krośnie Marta Kolendowska-Matejczuk.
15: W sekcjach tych uczestniczyli prokuratorzy z prokuratury okręgowej w Krośnie i funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie. I w dniu jutrzejszym ciała po sekcjach zostaną wydane rodzinom.
12: Więcej informacji śledczy przekażą dopiero po sporządzeniu pisemnych protokołów z przeprowadzonych sekcji. W katastrofie, do której doszło w niedzielę tydzień temu, zginęło 12 osób. Dziś dowiemy się, ile polskich drużyn zagra jesienią w europejskich pucharach. Na pewno czwartkowe wieczory zajęte będą mieć Lech Poznań i Jagiellonia Białystok, które są bardzo blisko gry w Lidze Europy, o czym Michał Waszkiewicz.
16: Lech Poznań pokonał tydzień temu Tun 7-0, a Jagiellonia wygrała z Iberią Tbilisi 4-0. Trudno uwierzyć, że wyjazdowe rewanże będą dziś czymś więcej niż tylko formalnością. Choć trener drużyny z Białegostoku Adrian Siemieniec mówi o bojowym nastawieniu.
17: Jak mamy szczery, to wynik pierwszego meczu za bardzo mnie nie interesuje jako trenera. Przyjechaliśmy, żeby wygrać spotkania, a nie żeby bronić zaliczki.
16: Trudniejsza przeprawa czeka nasze drużyny w walce o Ligę Konferencji. Raków Częstochowa zagra z Hajdukiem po tym, jak w Splicie zremisował 2-2, a Górnik w Zabrzu przegrał 2-3 z Monako, a dziś zamierza powalczyć.
12: Jaga zagra o 18:00, Górnik o 18:45, Raków o 19:00, a Lech o 20:00.

0: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
1: 21 minut po godzinie 15. Dzisiaj za oknami piękna aura. Czy tak samo pięknie i dobrze jest na szczecińskich drogach? A no to już sprawdzam. Tłoczno na energetyków w stronę Mostu Długiego. Zatrzymacie się już przed rondem portowców i poczekacie tam od 7 nawet do 10 minut. W zależności od tego, jak zmienią się światła z czerwonych na zielone i odwrotnie. Wjazd do centrum trasą zamkową to dobre rozwiązanie, bo tam korek jest zdecydowanie mniejszy. Duże utrudnienia czekają Was na Narutowicza, jadąc w stronę Alei Piastów. Potem sama Aleja Piastów do Szerockiego jest przejezdna, no ale nie ma sensu dodawać gazu także i dalej na Mieszka Pierwszego, bo tam spory ruch, a zatrzymacie się na pewno na skrzyżowaniu z Milczańską. Potem hamulec przyda się na Południowej przed wjazdem na Rondo Uniwersyteckie. Tak samo ciężko przejechać Południową do Ronda Hakena. Stoi obwodnica Przecławia, więc tam
2: noga z gazu.
1: A o dziwo spokojnie jest na Floriana Krygiera, jadąc z Podjuch. Życzę każdemu, by tak już zostało do końca dnia. A jeśli planujecie pojechać na zachód słońca w to letnie popołudnie, to droga na Świnoujście, Międzyzdroje przejezdna i to w obu kierunkach.

0: czy jesteście gotowi na prawdę? W wieży Starego Kościoła pod Szczecinem odnaleziony zostaje manuskrypt ukryty w kapsule czasu. Ten dokument okazuje się zakazanym przez Kościół fragmentem legendarnej Księgi Grzechu. Czy odkrycie tajemniczego kodu skrywającego 7 grzechów głównych zmieni porządek świata? Przemysław Kowalewski, Księga Grzechu. Wakacyjna powieść w radiu Super FM do posłuchania od poniedziałku do piątku po 11. Wszystkie części znajdziecie w podcastach Super FM.
1: Reklama. ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Ola, Ola, no przecież nie szalej tak. Nie nadążam za tym dzieckiem. Boże, nie, no przewrócisz się. Matko.
4: Nie nadążasz? Zapisz dziecko do Baby Gym. Tu zamieniamy nieskończoną energię twojego dziecka w nowe umiejętności. Baby Gym. Zajęcia dla dzieci już od 6 miesiąca życia. Organizacja urodzin na sportowo. Gimnastyka, akrobatyka, aerial. www.babygym.pl. Zapisy na nowy rok szkolny już trwają. Baby Gym. Szczecin, Krygiera 3A.

0: To teraz supermocny laptop gamingowy z antywirusem Norton oraz cashback od Lenovo za jedyne 2899, aż 600 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
2: I po reklamie. Na program Wakacje w Mieście zaprasza sponsor. Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
3: Sponsorem programu są Ogrody Przelewice. Tu kultura spotyka naturę, a edukacja ekologiczna staje się przygodą. Ogrody Przelewice. Jedno miejsce. Wiele możliwości. Na program zaprasza sponsor Morskie Centrum Nauki wraz z planetarium i pracowniami edukacyjnymi. www.centrumnauki.eu.
4: Wakacje w mieście z radiem Super FM.
5: Zegary pokazują 15.30, a jeśli zastanawiacie się, jak spędzić dzisiejszy wieczór, to w Super FM mamy dla Was ciekawe propozycje. Przy mikrofonie Zosia Lichota. Sprawdźmy, co dziś dzieje się w regionie. Już o 18.00 MOK w Policach zaprasza na wyjątkowe czytanie bajki pod chmurką na polanie za szkołą podstawową nr 8. Dzieci od 3 roku życia wraz z rodzicami posłuchają na żywo przygód kultowego Grufalo i sprytnej leśnej myszki. Będzie też okazja do wspólnych rozmów i powspominania kończących się wakacji. Udział w tym wydarzeniu jest bezpłatny. Wystarczy zabrać ze sobą kocyk i ulubioną przytulankę. Z kolei w Szczecinie już o 21.00 w Parku Nadratowskiego odpalamy plenerowe kino na leżakach. W ramach cyklu Kino Drogi zobaczymy film Wycieczka na studia. Na miejscu czekają na Was darmowe leżaki, koce, a nawet kinowy bufet z popcornem. Udział w seansie jest całkowicie bezpłatny. Wybierzcie swój plan na ten czwartkowy wieczór, a kolejne wakacyjne wiadomości na naszej antenie już jutro od 9.30.
4: Wakacje w mieście z radiem Super FM.
2: Na program Wakacje w mieście zaprasza sponsor. Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
3: Sponsorem programu są Ogrody Przelewice. Tu kultura spotyka naturę, a edukacja ekologiczna staje się przygodą. Ogrody Przelewice. Jedno miejsce. Wiele możliwości. Na program zaprasza sponsor Morskie Centrum Nauki wraz z planetarium i pracowniami edukacyjnymi. www.centrumnauki.eu.
6: Super FM.

0: program zaprasza sponsor. WAKU, stacja kontroli pojazdów. Chryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis.
1: Sponsorem programu jest znana w całej Polsce sieć szkół Pascal, która właśnie zaczęła rekrutację. www.pascal.edu.pl.
2: Pomoc drogowa w radiu Super FM.
3: 20 minut zostało do godziny 16, a ten serwis rozpoczynam od sytuacji w Mierzynie. Tutaj stoi ulica Welecka do Topolowej, jadąc z miasta. To samo jest w stronę Szczecina, ale za skrzyżowaniem z Długą Korek już zaczyna się rozluźniać. Tłoczno jak zawsze o tej porze na rondzie Gierosa. Zatrzymacie się na Europejskiej, Dworskiej czy ku Słońcu. A jadąc w kierunku Ronda Uniwersyteckiego, czeka Was postój na Krakowskiej czy Cukrowej. Niełatwo jedzie się także południową do Ronda Hakena. Teraz węzeł Łękno. Tutaj stoi Majdańskiego w kierunku Pogodna czy Trałguta do Wojska Polskiego. Droga z Pilchowa do Szczecina stoi do Ronda Knappa i to w zasadzie od samego Pilchowa. Nieco lepiej jest jadąc w kierunku Jeziora Głębokie od strony miasta, ale także i tam potrzebujecie od 5 do nawet 7 minut, by przejechać dalej. Duży ruch na Placu Szarych Szeregów. W tym miejscu hamulec przyda się na Piłsudskiego, Wielkopolski czy Wojska Polskiego. Spokojnie Aleją Piastów do Placu Kościuszki. Tak samo jest dalej do samego Placu Szerockiego. Na Szczanieckiej polecam jazdę na suwak w stronę Wilczej, a korek na Bogumińskiej przybiera na sile. Zator tworzy się w stronę Polic już za skrzyżowaniem z ulicą Ostrowską. A co dzieje się na Prawobrzeżu? O tym opowiem już po godzinie 16.
0: Program zaprasza sponsor. WAKU, stacja kontroli pojazdów. Chryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis.
1: Sponsorem programu jest znana w całej Polsce sieć szkół Pascal, która właśnie zaczęła rekrutację. www.pascal.edu.pl

0: Gdziekolwiek nas słuchacie, na plaży, w górach czy na działce, zawsze można dołączyć do porannej wakacyjnej zabawy z Radiem Super FM. Mamy dla Was masę niespodzianek. Włączcie Radio Super FM i słuchajcie porannego programu od 7 do 10. Nie zwlekajcie, bo inni mogą być szybsi. Posłuchajcie pytania, zadzwońcie i odpowiedzcie. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku. Tylko w Radiu Super FM.
1: Fundatorem nagród w zabawie jest restauracja Clue. Przyjdź do Clue na wyjątkowe śniadania. Smaki tradycji w nowoczesnej odsłonie i otrzymaj drugie śniadanie za połowę ceny. Clue. Park Żeromskiego. Plantowa 1.
2: Reklama.
3: Ola, Ola, no przecież nie szalej tak. Nie nadążam za tym dzieckiem. Boże, nie, no przewrócisz się. Matko.
4: Nie nadążasz? Zapisz dziecko do Baby Gym. Tu zamieniamy nieskończoną energię twojego dziecka w nowe umiejętności. Baby Gym. Zajęcia dla dzieci już od 6 miesiąca życia. Organizacja urodzin na sportowo. Gimnastyka, akrobatyka, aerial. www.babygym.pl. Zapisy na nowy rok szkolny już trwają. Baby Gym. Szczecin, Krygiera 3A.
5: Jeszcze w czerwcu marzył tylko o zabawie, a teraz sam wybiera swój pierwszy plecak.
6: Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko, czeka na Allegro. Tysiące produktów, setki okazji i wzorowo niskie ceny teraz w jednym miejscu.
7: Łazienka jak w luksusowym hotelu? Pewnie wydałaś majątek.
8: Daj spokój. Wanny i płytki kupiłam w salonie Kaflando.
7: Takie cuda tam sprzedają?
8: No pewnie. I to nie za miliony.
9: Kaflando, Szczecin, Rondo Hakena, Ustawo 51 lub www.kaflando.pl.
10: Andrzej, słyszałeś tę reklamę w radio? A my pół dnia szukamy kafli.
11: No właśnie, jedziemy do Kaflando. Co my tu jeszcze robimy?
12: Rondo Hakena, Ustawo 51, www.kaflando.pl. Uwaga, darmowe porady prawne dla kredytobiorców. Zaprasza Kancelaria Jagiełło Tobolewski. Tylko we wrześniu, w każdy wtorek od 10 do 18. Przyjdź z umową kredytu i dowiedz się, co możesz zyskać. Analiza umowy kredytu jest bezpłatna. Kancelaria Jagiełło Tobolewski. Jana Pawła II, 28 przez 3.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Łosoś atlantycki XXL, filet ze skórą, Koral 100 gramów. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 4,99 za 100 gramów. A wszystkie soki Solevita 2 plus 1 za grosz.
14: Lidl, to się opłaca.
15: RTV Euro AGD. Już jutro otwieramy nowy sklep po modernizacji w centrum handlowym Galaxy w Szczecinie. Czekają na Ciebie nowe okazje i super ceny, które naprawdę robią różnicę. Na przykład ekspres automatyczny Siemens. Cena na otwarcie nowego sklepu 999 zł. Cena nadchodząca od 31 sierpnia to 1939. Zapraszamy do RTV Euro AGD od jutra od godziny 8. Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
16: I po reklamie.
0: Jest 16. Wiadomości Super FM.
17: Minister sportu wzywa do odwołania prezesa PKOL-u. Europa chce od Facebooka i Instagrama zaprzestania uzależniania. Polacy chętnie wybierają hotele, liczba rezerwacji gwałtownie wzrosła.
16: Super FM. Wiadomości.
17: Agnieszka Trojanowska, bis odwołania prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego chce minister sportu. Jakub Rutnicki wzywa do zwołania zarządu w związku z porannym zatrzymaniem szefa PKOL-u, co ma związek z aferą Zonda Krypto. Przed Ministerstwem Sportu w Warszawie jest Błażej Kulesza, który zbiera informacje.
18: Zatrzymanie szefa PKOL-u to kolejny, zdaniem Ministerstwa Sportu, przykład, gdy cierpi wizerunek polskiego sportowca. Stąd też apel szefa resortu, mówi Jakub Rutnicki.
19: Ja wzywam ludzi, którzy tworzą Polski Komitet Olimpijski, aby wreszcie skutecznie działać i żeby wreszcie skutecznie odwołać
18: Zatrzymany prezes PKOL nie wyznaczył terminu walnego zgromadzenia, gdzie miał być dyskutowany wniosek nad jego odwołaniem. Zarząd, by podjąć taką decyzję, potrzebuje 2/3 głosów. Nie ma jednak pewności, że chętni będą.
17: Jeszcze dziś Radosław P. ma usłyszeć zarzuty. Nie tylko Stany Zjednoczone żądają od Mety ochrony dzieci przed uzależnieniem od platform takich jak Facebook czy Instagram. Takich samych działań jak w USA oczekuje od koncernu technologicznego Unia Europejska, mówił dziś unijny rzecznik Thomas Arenie.
20: It is for Meta.
21: Meta musi przedstawić i podjąć swoje zobowiązania Unii Europejskiej, aby chronić nasze dzieci przed uzależniającą konstrukcją swoich platform. Piłeczka jest po ich stronie. Oczekujemy właściwego zarządzania czasem spędzanym przed ekranem i kontroli rodzicielskiej na ich platformach.
17: Wczoraj właściciele Facebooka i Instagrama zobowiązali się do zapłacenia blisko 17 miliardów dolarów w ramach ugody w procesie, który wytoczyło im blisko 30 stanów w USA. Także polski rząd naciska na metę w sprawie oszustw, fałszywych reklam i dezinformacji. Minister cyfryzacji złożył wniosek w tej sprawie do Komisji Europejskiej. We wniosku domaga się ukarania platformy karą 250 milionów euro. Zmarł Ratko Mladić, były dowódca bośniackich Serbów w czasie wojny w Bośni i Hercegowinie w latach 90. Miał 84 lata. Mladić został skazany w Hadze za ludobójstwo i odbywał karę dożywotniego więzienia. Zmarł w szpitalu więziennym ONZ w Hadze. Bilans ofiar śmiertelnych katastrofy błyskawicznej powodzi w Nepalu wzrósł do 359. W Nepalu nadal trwają poszukiwania ponad 1300 osób zaginionych po wczorajszej powodzi. Wielka woda dotknęła himalajskie tereny przygraniczne Nepalu i chińskiego Tybetu. Początkowo winiono bezpośrednio trzęsienie ziemi, teraz przyczyn klęski żywiołowej naukowcy doszukują się w oberwaniu lodowca, mówi klimatolog profesor Bogdan Chojnicki.
14: Wszystko wskazuje na to, że urwała się olbrzymia masa lodu, więc spłynęła w dół po stoku, zabierając za sobą rumorz, kamienie.
17: Wśród osób zaginionych są obywatele łącznie 30 państw, w tym m.in. Australii i Wielkiej Brytanii. Polskie MSZ nie poinformowało dotychczas, aby wśród ofiar i poszukiwanych osób byli Polacy. Polskie hotele mają coraz więcej klientów. Jest to skok gwałtowny. W 10 lat liczba gości hotelowych wzrosła o ponad 60%. To dane z raportu PKO Banku Polskiego. Na wynik wpłynęły powstające szybko nowe hotele, w których przeważają klienci krajowi. Polacy stanowią 3 na 4 gości rezerwujących pobyty.

0: program zaprasza sponsor. WAKU, stacja kontroli pojazdów. Chryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis.
1: Sponsorem programu jest znana w całej Polsce sieć szkół Pascal, która właśnie zaczęła rekrutację. www.pascal.edu.pl.
2: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
3: 22 minuty po godzinie 16. Wracamy pełni euforii z pracy do domu. Albo może zamiast do domu to na szczecińskie kąpieliska, bo ruch w Dąbiu jest całkiem spory. Stoi Pomorska zarówno w stronę Emilii Gierczak, jak i ronda Upaszki. To samo dotyczy nitki ulicy Struga do Pomorskiej. Korkuje się także Zwierzyniecka do Niedźwiedzia i węzeł Kijewo w kierunku centrum Szczecina. Jak donoszą nasi słuchacze, doszło tam do dwóch kolizji. A to może generować z minuty na minutę większe utrudnienia. Polecam uzbroić się w cierpliwość. Trwa przebudowa drogi numer 10 w stronę Stargardu, jeszcze przed zjazdem na Płonia, a dalej na S10 podobna sytuacja, tam warto zdjąć nogę z gazu, by nie doszło do tragedii. Teraz Zdroje, tutaj nie powinniście mieć problemów z przejazdem Leszczynową do ronda Łanów Podolskich, tak samo dobrze jedzie się Batalionów Chłopskich i to w obu kierunkach. Przejezd na Walecznych do Pszennej i dalej, tak jak patrzę, no, tak samo do ronda Ronalda Reagana. Gdańska Eskadrowa i Hangarowa przejezdne w obu kierunkach. Pamiętajcie tylko, że za basenem górniczym w stronę centrum miasta zwolnicie ze względu na przebudowę torowiska. Tam zamknięty jest skrajny lewy pas drogi.
0: Na program zaprasza sponsor. WAKU, stacja kontroli pojazdów. Chryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis.
1: Sponsorem programu jest znana w całej Polsce sieć szkół Pascal, która właśnie zaczęła rekrutację. www.pascal.edu.pl.

0: linia brzegowa. Nad morze czy nad jezioro? Flaga biała czy czerwona? Letnia linia brzegowa to zawsze aktualne informacje ze szczecińskich kąpielisk, a także temperatura wody i powietrza. Słuchaj radia Super FM po 9 i 11. Gorące lato. Tylko w Super FM.
1: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor Zdrofit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla Ciebie czynny całą dobę.
2: Reklama. Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Cześć sąsiedzi, to ja Celinka. Pani Celinka?
5: Już 3 września wielkie otwarcie nowego Kauflandu w Mierzynie przy ulicy Spółdzielców 32.
4: No, nie przegapcie tych atrakcji i super ofert.
5: Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum 2 rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie, wie.
7: RTV Euro AGD. Już jutro otwieramy nowy sklep po modernizacji w centrum handlowym Galaxy w Szczecinie. Czekają na Ciebie nowe okazje i super ceny, które naprawdę robią różnicę. Na przykład telewizor LG 55 cali. Cena na otwarcie nowego sklepu 1499 zł. Cena nadchodząca od 31 sierpnia to 1999. Zapraszamy do RTV Euro AGD od jutra od godziny 8. Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
8: I po reklamie.
0: Super FM na lato.
9: Super FM

0: pomoc drogowa w radiu Super FM.
1: Wake me up, śpiewał Avicii. On tak przypomina, że jak przysypiacie w korku, bo nudno, bo się nic nie dzieje, na przykład, to się warto rozbudzić. Pośpiewać, popatrzeć za okno. Ja patrzę za okno naszego studia, no i narodła, całkiem spory ruch, ale wszystko przebiega płynnie. No można powiedzieć, że ruch jest jak rzeka. Tego nie mogę powiedzieć na węźle Kijewo. Tam kolizja przy samym wjeździe na drogę numer 10, a to generuje korki w tym miejscu i one wydłużają się z minuty na minutę. Jeśli zależy Wam na czasie, sugeruję i polecam wjazd węzłem Dąbie do Szczecina. Możecie kontynuować jazdę ulicą Irydową do Ronda Gryfa lub Tczewską do Goleniowskiej. Można także odbić się z Tczewskiej w Pucką i dalej kontynuować Młyńską do Pomorskiej, by ominąć wspomnianą Goleniowską, bo tam także tłoczno. Przybywa zmotoryzowanych na Hangarowej skrzyżowanie z Gryfińską. Tutaj polecam zwolnić, bo ruch w tym miejscu jest naprawdę spory. Na koniec Bogumińska. No i tak jak patrzę... Tutaj to jest prawdziwy test cierpliwości dla kierowców jadących w stronę Polic, bo zator tworzy się już na wysokości ulicy Kruczej, czyli dużo przed Chorzą, ale słuchajcie, z każdą chwilą będzie lepiej, przyjemniej i co najważniejsze, bliżej domu. Pomoc drogowa powróci już jutro po 7 w porannym programie Dzień Dobry Lato, a ja Wam dziękuję za dzisiaj, życząc pięknego i bezpiecznego popołudnia. Tomek Janicki, trzymajcie się ciepło. Bye, bye.

0: Reklama. Gotowi na sportowe emocje i rodzinną zabawę? Już 6 września w Trzebieży odbędzie się jubileuszowy 10. bieg Neptuna. Na uczestników czekają biegi na dystansach 5 i 10 km, marsz Nordic Walking na 5 km oraz bieg dla dzieci. To jednak nie wszystko. Najmłodszych zapraszamy na pełne radości atrakcje. Piana party, tory przeszkód oraz zabawy na wodzie. Przyjdź z całą rodziną i poczuj wyjątkową atmosferę sportowego święta. 6 września. Kompleks rekreacyjno-plażowy w Trzebieży. Zapisy i szczegóły na stronie biegneptuna.pl. 10. bieg Neptuna. Biegnij z nami po jubileuszowe emocje.
1: I po reklamie.
2: Jest 17. Wiadomości Super FM.
3: Atak w szkole w Niemczech. Nie żyje 18-letnia uczennica. Oszukiwali powodzian, dziś prokuratura prowadzi z nimi czynności. Rosjanie boją się mobilizacji i szukają mieszkań poza swoim krajem.
1: Super FM. Wiadomości.
3: Agnieszka Trojanowska, BIS. Zapraszam. Dwie osoby zginęły w ataku w szkole w niemieckim miasteczku Gossen-Neu-Zittau w aglomeracji Berlina. Sprawca ataku został zatrzymany. Jedną z ofiar jest 18-letnia uczennica, drugą 30-letni mężczyzna, który podobno zginął, próbując powstrzymać napastnika. Sprawcą ataku jest prawdopodobnie 19-letni były chłopak zabitej uczennicy. Prokuratura prowadzi czynności wobec osób zatrzymanych wczoraj w związku z aferą w sprawie dotacji dla powodzian, poinformował rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
4: Te osoby po zatrzymaniu trafiają do prokuratury i są w dyspozycji prokuratora. Te osoby są dzisiaj od samego rana przesłuchiwane.
3: Według doniesień medialnych po powodziach w Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego dochodziło do nieprawidłowości w przyznawaniu pieniędzy dla pokrzywdzonych. Prokuratorzy z IPN-u wszczęli kolejne postępowanie w sprawie Grzegorza Brauna. Jak poinformował minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek, znowu chodzi o publiczne zaprzeczanie niemieckim zbrodniom w obozie Auschwitz-Birkenau. Braun w nagraniu udostępnionym w swoich mediach społecznościowych mówił o, tu cytat, mitycznych komorach gazowych.
5: Kolejny raz naruszył prawo. Kolejny raz złamał ustawę i już dzisiaj jest wszczęte kolejne postępowanie karne. Prokuratura, także ci prokuratorzy w oddziałach IPN-u będą teraz działać o wiele sprawniej niż widzieliśmy to do tej pory i będziemy reagować z całą stanowczością na wszystkie tego typu działania.
3: Europoseł i lider Konfederacji Korony Polskiej dopiero co usłyszał zarzut publicznego i wbrew faktom zaprzeczenia zbrodniom niemieckim grozi mu za to grzywna lub kara do 3 lat pozbawienia wolności. Zbliżający się wrzesień to miesiąc, w którym ZUS wypłaca emerytom tak zwane czternastki. Niektórzy mogą liczyć na prawie 2000 zł ekstra. Szczegóły wyliczeń zna Marcin Starzec.
6: Czternastka w pełnej wysokości to 1978 zł i 49 groszy brutto. Dostaną ją osoby, których emerytura lub renta nie przekracza 2900 zł brutto. Wyższe świadczenia będą pomniejszane w myśl reguły złotówka za złotówkę, a gdy tych pieniędzy wyszłoby mniej niż 50 zł, świadczenia po prostu nie będzie. I najważniejsze, nikt nie musi nic składać, żadnych wniosków czy wizyt w urzędzie, mówi Wojciech Dylong z oddziału ZUS w Rzeszowie.
7: Osoby uprawnione dostaną ją razem z własną emeryturą, rentą czy innym świadczeniem długoterminowym wypłacanym we wrześniu dokładnie w tym samym terminie.
3: Rosjanie chętniej szukają mieszkań za granicą w obawie przed mobilizacją do wojska. Popyt na długoterminowy wynajem mieszkań w Gruzji i Armenii wzrósł w połowie sierpnia o nawet 30% w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku. 3-miesięczne umowy mają pozwolić przeczekać czas do wyborów, po których według krążących pogłosek może zostać ogłoszona mobilizacja. Upał wróci już jutro. Alerty przed wysokimi temperaturami mają obowiązywać jutro od połowy dnia i obejmą 4 województwa na zachodzie i południu Polski, część województw lubuskiego, dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego. Temperatura dojdzie tam jutro do nawet 31 stopni.
2: Wakacyjne hity Super FM.

0: Posłuchaj w Super FM.
1: Pięknie tu.
2: I czysto.
1: I nawet śmietniki do segregacji odpadów są.
2: Świadomość ekologiczna rośnie.
3: A już niebawem będziecie wiedzieć więcej. Tylko w radiu Super FM. Super Eko Magazyn. W każdy wtorek po 10:00. A w nim ekożywność. Skąd i gdzie? Ekologia. Co to jest? Hałas. Jak go unikać? Moda. Czy to jest eko? I wiele innych tematów, które pomogą wam zadbać o przestrzeń wokół nas, by było nie tylko ładnie, ale i zdrowo. Nie tylko dla ducha, ale i dla ciała. Super Eko Magazyn. Już w najbliższy wtorek po 10:00. Tylko w radiu Super FM. Patronat honorowy. Marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz. Wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski. Projekt współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na rok 2025. Program Edukacja Ekologiczna.
0: Posłuchaj w Super FM.
4: Reklama.
5: Gotowi na szkołę? W CCC zgarnij aż 40% rabatu na wszystkie plecaki, torby i walizki przy zakupach za minimum 99 zł w Modivo Club. A z Modivo Club Gold zawsze zyskujesz 10% zwrotu. Spakuj się do szkoły w salonach CCC. Szczegóły w regulaminie.
6: Cześć, sąsiedzi! To ja, Celinka! Pani Celinka?
7: Już 3 września wielkie otwarcie nowego Kauflandu w Mierzynie przy ulicy Spółdzielców 32.
6: No, nie przegapcie tych atrakcji i super ofert!
7: Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: RTV Euro AGD. Już jutro otwieramy nowy sklep po modernizacji w centrum handlowym Galaxy w Szczecinie. Czekają na Ciebie nowe okazje i super ceny, które naprawdę robią różnicę. Na przykład smartfon Galaxy A17. Cena na otwarcie nowego sklepu 499 zł. Cena nadchodząca od 31 sierpnia to 699. Zapraszamy do RTV Euro AGD od jutra od godziny 8. Centrum handlowe Galaxy w Szczecinie.
4: I po reklamie.
9: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
4: Super FM zaprasza.
10: Podpowiadamy, co dzieje się w Szczecinie, dokąd warto pójść i co zobaczyć. Barbara Gądek, zapraszam na informacje o wydarzeniach kulturalnych w Szczecinie. W Willi Lęca końcówka wakacji zapowiada się bardzo muzycznie, a we wrześniu nie zabraknie kolejnych ciekawych spotkań. Jeszcze w sierpniu warto zajrzeć do zabytkowej willi przy Alei Wojska Polskiego. O 18:00 rozpocznie się salon chopinowski z recitalem Mateusza Krzyżowskiego, jednego z najciekawszych pianistów młodego pokolenia. W programie znajdą się utwory Fryderyka Chopina. Dzień później zaplanowano finisaż wystawy Hans Hartig, malarstwo w zbiorach kolekcjonerów szczecińskich. To okazja, by po raz ostatni zobaczyć pracę szczecińskiego pejzażysty prezentowane w Willi Lęca. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. Z kolei 29 sierpnia pożegnanie z kolejną wystawą na podobieństwo wyobraźni i myśli Leonii Chmielnik. Finisaż również jest bezpłatny. Natomiast w poniedziałek na scenie Willi Lęca ponownie pojawi się spektakl Frida, kolekcjonerka z Westendu. We wrześniu warto natomiast zaznaczyć w kalendarzu 24 września. W ramach Festiwalu Muzyki Przywracalnej odbędzie się koncert między tradycją a pamięcią. Wystąpi berliński kwartet dyplomatyczny, a w programie znajdzie się polska muzyka kameralna inspirowana m.in. folklorem. Willa Lęca zaprasza więc pod koniec wakacji nie tylko na koncerty i spektakle, ale także na ostatnie spotkania z interesującymi wystawami, a we wrześniu na muzyczną podróż między polską tradycją a europejskim brzmieniem. Więcej informacji o wydarzeniach w Szczecinie i regionie usłyszycie w audycjach Super FM, a także zobaczycie w naszych mediach społecznościowych.
9: Na program zaprasza sponsor Villa Lęca, artystyczny salon miasta Szczecin.
0: Wakacyjne hity Super FM.

0: zaprasza sponsor. Akta Nova. Archiwizacja, przechowywanie i bezpieczne niszczenie dokumentów. Szczegóły na aktanowa.pl. Gwiazdy na lato.
1: Za scenicznym światłem zawsze jest jakieś takie zwyczajne życie. Rachunki, obowiązki, zmęczenie, relacje, zakupy, gotowanie. No milion rzeczy do zrobienia i to bardzo znajome poczucie, że najpierw trzeba zadbać o wszystkich, a dopiero później o siebie. No o tym właśnie jest między innymi utwór Kiecka, ale nie opowie Reni Jusis, która jest gościem w programie Gwiazdy na Lato. Cześć Reni, dzień dobry.
2: Cześć, dzień dobry.
1: No wrócę do tej Kiecki, bo myśmy o niej troszeczkę wspominali, ale powiedzmy o niej raz jeszcze. O czym jest ten utwór? I czy to jest trochę tak, że to jest taka piosenka o zmęczeniu byciem tą, która zawsze daje radę?
2: Tak, tak, dokładnie trafiłeś dziesiątkę. No to jest piosenka o dziewczynach, to jest piosenka dla dziewczyn. To jest piosenka, żeby czasami próbować wrócić do siebie tej sprzed lat, zastanowić się, co było moją pasją, co robiłam robić, zanim robiłam wszystko dla wszystkich i dookoła wszystkich, bo my się zajmujemy nie tylko dziecikami, ale też czasami już też swoimi starszymi rodzicami. Czasami też angażujemy się w projekty, nie wiem, naszych partnerów. No, dużo bierzemy sobie obowiązków na głowę, a potem jakby rzeczywiście zdajemy sobie sprawę, że jesteśmy na końcu tej listy swojej, więc myślę, że z takich moich doświadczeń właśnie totalnie prozaicznych wyniknęła ta piosenka. Natomiast z drugiej strony wydaje mi się, że bardzo też fajny odbiór jest tej piosenki i dużo osób do mnie pisze takie szczere wiadomości, nie tylko właśnie kobiet, ale również chłopaków, że dzięki temu bardziej zrozumieli, nie wiem, swoją mamę, siostrę, partnerkę, albo że oni też przeżywają podobne rzeczy, że jakby to też może dotyczyć mężczyzn, którzy są tacy czasami nadopiekuńczy, więc myślę, że każdy, kto gdzieś tam ten problem przerobił, to usłyszawszy tę piosenkę, wie, o czym śpiewam i się z nią identyfikuje. Natomiast myślę, że nigdy nie jest za późno, żeby tak usiąść i tak szczerze się zastanowić, co mogę zrobić po prostu dla siebie, co lubię i jaką przyjemność sobie sprawić, bo to też jest trochę w naszym kraju takie mało popularne jakby myślenie o sobie przede wszystkim, ale tutaj też nie chodzi o to, żeby być tak totalnie skoncentrowanym na siebie, ale rzeczywiście, żeby znaleźć zdrowy balans.
1: A powiedz, łatwiej jest śpiewać o emocjach, czy lepiej jest o nich mówić prywatnie, według ciebie?
2: Wiadomo, że zawsze rozmowa prywatna jest, ponieważ nikt nam tego nie obserwuje, nie towarzyszy, jest taka najbardziej szczera i czasami nawet taka wybuchowa, no bo te nasze rozmowy nie tylko muszą być takie spokojne, czasami to też jest taki proces, gdzie my z siebie coś po prostu jesteśmy w stanie dopiero to przerobić i wydusić. Natomiast piosenka jest zawsze jakąś formą artystyczną, poetycką, chociaż staram się ostatnio śpiewać, używać mniej przenośni, śpiewać tak bardziej dosadnie, wprost, aczkolwiek to też jeszcze nie jest jakieś brutalne, ale staram się używać takich słów, rzeczywiście jakbyśmy siedzieli i rozmawiali razem. Chociaż uwielbiam poetyckie piosenki, to gdzieś tam mam w sobie teraz taką potrzebę, żeby mniej poezji stosować w piosenkach, a więcej takiego życiowego języka.
1: Bo jest prostszy dla słuchacza, czy dlaczego?
2: Nie, bo jest bardziej taki do nas przemawiający, naturalistyczny i być może to kimś potrząśnie.
1: Czyli można by uznać, że pisanie tekstów jest takim troszeczkę rodzajem autoterapii, czy nie?
2: Tak, tak, zawsze. I wydaje mi się, że ja niektóre piosenki piszę w jedno popołudnie, a niektóre na przykład piszę miesiąc. I tak było z Kiecką, że to był taki proces, że codziennie siedziałam nad tą piosenką i cały czas ją poprawiałam, bo zaczynam zazwyczaj pisać piosenki od takiego jakby eseju, wypracowania, który ma kilka stron, a później to wszystko staram się streścić do kilku wersów. To jest bardzo trudne, wyjąć tą esencję. Natomiast pamiętam, że jak skończyłam tę piosenkę, to czułam ogromną ulgę, bo jakby taki duży ładunek emocjonalny na pewno w nią włożyłam.
1: No, no właśnie, jak chciałem zapytać, jak już mówisz, że masz dość, to co wtedy robisz? Tak a propos piosenki na przykład.
2: Tak, jest parę rozwiązań. Albo idę spać, no. Bo sen mi bardzo dobrze robi. Nawet taka godzina w ciągu dnia, to ja wstaję i wydaje mi się, że świat jest prostszy i jakiś bardziej słoneczny. Bo czasami jednak to zmęczenie odbiera nam takie zdrowe myślenie. Wiesz co, jak mam czegoś dość, to po prostu siadam w ciszy i zastanawiam się, co mogę zmienić, co mogę zrobić inaczej. Czy czas pokaże, czy lepiej. Ale żeby nie tkwić w czymś takim, co nie działa i w czym się nie czujesz komfortowo.
1: No, by takich sytuacji było jak najmniej, a jak są to, żebyś zawsze mogła sobie z nimi sprawnie poradzić. Reniusis jest gościem programu Gwiazdy na Lato w tym tygodniu, a my słyszymy się już jutro.
2: Dzięki wielkie.
0: Gwiazdy na Lato. Na program zaprasza sponsor. Akta Nova. Archiwizacja, przechowywanie i bezpieczne niszczenie dokumentów. Szczegóły na aktanova.pl.

0: Gdziekolwiek nas słuchacie, na plaży, w górach czy na działce, zawsze można dołączyć do porannej wakacyjnej zabawy z Radiem Super FM. Mamy dla Was masę niespodzianek. Włączcie Radio Super FM i słuchajcie porannego programu od 7 do 10. Nie zwlekajcie, bo inni mogą być szybsi. Posłuchajcie pytania, zadzwońcie i odpowiedzcie. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku. Tylko w Radiu Super FM.
1: Fundatorem nagród w zabawie jest restauracja Clue. Przyjdź do Clue na wyjątkowe śniadania. Smaki tradycji w nowoczesnej odsłonie i otrzymaj drugie śniadanie za połowę ceny. Clue. Park Żeromskiego. Plantowa 1.
2: Reklama. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Sercarski w plastrach Pilos. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 44% taniej. 9,99 za opakowanie 2 x 250 gramów przy zakupie dwóch. Schab wieprzowy rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: I po reklamie.
0: Jest 18:00. Wiadomości Super FM.
5: Wraca upał, jutro znów miejscami 30 stopni. Prezes PKO-lu przed prokuratorem, w tle afera zonda krypto. Dramat na morzu z happy endem. Straż Przybrzeżna u wybrzeży Afryki uratowała 160 dryfujących migrantów.
4: Super FM. Wiadomości.
5: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Uwaga, wraca upał, ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Jutro temperatura może znów przekroczyć 30 stopni w cieniu. Najcieplej będzie na ziemi lubuskiej, na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie. Całkiem gorąco też w okolicy Krakowa i na Podkarpaciu. Reszta kraju ze słoneczną, przyjemną temperaturą 20 kilku stopni. Niestety nie potrwa to długo, bo w sobotę pogoda znowu się popsuje, mówi synoptyk Michał Kowalczuk z IMGW.
6: Burze niemal w całym kraju, zwłaszcza w pasie od Pomorza przez Mazowsze po Małopolskę.
5: Może intensywnie padać i mocno wiać. Na szczęście wciąż będzie całkiem ciepło. Zimne mają być noce. Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław Piesiewicz został doprowadzony do prokuratury w Katowicach. Śledczy chcą go przesłuchać i postawić zarzuty w sprawie giełdy kryptowalut Zonda Krypto. Czarna limuzyna z zatrzymanym kilkukrotnie okrążała budynek, zanim wjechała tylnym wejściem. Prezes PKO-lu twierdzi, że czuje się ofiarą.
7: Polityka, polityka, polityka. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Zobaczymy, kto jest winny.
5: Do odwołania obecnego prezesa zarządu PKO-lu wezwał minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki. Sytuacja w Polskim Komitecie Olimpijskim jest dramatyczna, mówi minister.
8: PKO jest w tej chwili w najtrudniejszej sytuacji w swojej historii. Nigdy jeden człowiek nie doprowadził do tak dramatycznego naruszenia wizerunku Polskiego Komitetu Olimpijskiego, który budowany jest przez dziesiątki lat, przez sukcesy naszych olimpijczyków.
5: Firma Zonda Krypto była sponsorem generalnym Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Przeciwko spółce od kwietnia toczy się postępowanie pod kątem oszustw znacznej wartości i prania brudnych pieniędzy. Rosja prowadzi od kilkunastu godzin zmasowany ostrzał Ukrainy. Atakowane są Kijów, Charków, Zaporoże i Krzywy Róg, a celem coraz częściej stają się cywilne budynki i centra handlowe. W stronę ukraińskich miast lecą drony, rakiety i bomby lotnicze. Ukraiński wywiad ostrzega, że zmasowany atak może potrwać aż do piątkowego poranka. Ponad 160 migrantów uratowała Straż Przybrzeżna Mauretanii. Mieli awarię łodzi na otwartym morzu. Gdy dotarły do nich służby, byli wyczerpani i wystraszeni. Wszystkich udało się sprowadzić na ląd. Nie tylko szkoły szykują się do rozpoczęcia roku szkolnego. W wielu miastach wakacje upłynęły pod znakiem remontów ulic i torowisk. Tak jest na przykład w Poznaniu. Jeszcze przed wrześniem tramwaje wrócą na węzeł Wierzbięcice. Kończą się też prace na trasach przez Jeżyce i w stronę Franowa, mówi zastępca prezydenta Poznania Marcin Gołek.
9: W kilku jeszcze miejscach drobne remonty, tego oczywiście nie da się uniknąć. Chcemy cały czas dbać o naszą infrastrukturę, ale myślę, że naprawdę jesteśmy gotowi na to, żeby ten wrzesień nikogo negatywnie nie zaskoczył.
5: To nie jedyne prace w Poznaniu. Przez miesiąc potrwają utrudnienia przy rondzie Kaponiera w samym centrum miasta.
0: Wakacyjne hity.

0: Czy jesteście gotowi na prawdę? W wieży Starego Kościoła pod Szczecinem odnaleziony zostaje manuskrypt ukryty w kapsule czasu. Ten dokument okazuje się zakazanym przez Kościół fragmentem legendarnej Księgi Grzechu. Czy odkrycie tajemniczego kodu skrywającego 7 grzechów głównych zmieni porządek świata? Przemysław Kowalewski, Księga Grzechu. Wakacyjna powieść w radiu Super FM do posłuchania od poniedziałku do piątku po 11. Wszystkie części znajdziecie w podcastach Super FM.
1: Reklama. Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
2: I po reklamie. Super FM Sport.
3: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. 4 mecze, 4 zwycięstwa. Siatkarki reprezentacji Polski wygrały w Stambule z Niemkami 3-0 i odniosły swoje kolejne zwycięstwo w Mistrzostwach Europy. Drużyna trenera Stefana Lavariniego już wcześniej zapewniła sobie awans do 1/8 finału. W swoim ostatnim spotkaniu grupowym zmierzy się jutro z Turcją. Aż 89 minut trwał z kolei set w towarzyskim meczu siatkarzy Włochy kontra Niemcy w Reggio Calabria. Goście wygrali go 66-64, a całe spotkanie zakończyło się po 3,5 godzinie zwycięstwa aktualnych mistrzów świata, czyli Włochów 3-2. Nigdy czegoś takiego nie doświadczyłem. Właściwie rozegraliśmy dziś cały mecz w jednym secie, powiedział włoski trener reprezentacji Niemiec Massimo Botti. Mecz rozgrywany w ramach przygotowań do zbliżających się Mistrzostw Europy oglądało ponad 4000 widzów. Polscy koszykarze rozpoczynają dziś drugi etap walki o wyjazd na przyszłoroczne Mistrzostwa Świata. Ich pierwszym rywalem będzie Izrael, z którym zagrają wieczorem w Rydze. Biało-czerwoni, przygotowując się do eliminacji, rozegrali 3 sparingi z Bułgarią, Bośnią i Hercegowiną i Grecją. W tym ostatnim świetnie spisał się Kuba Piśla.
4: Trener powiedział, że udało nam się przećwiczyć to, co chcieliśmy. A głównie nawet nie patrząc na te wyniki, co były, bo przygotowaliśmy się na Izrael, nie na te mecze tutaj. Myślę, że przećwiczone jest wszystko, w nogach też czuć, że dobra praca była, teraz tylko się odświeżyć i zagrać dobry mecz w Rydze.
3: Mecz w Rydze, decyzją FIBA, odbędzie się przy pustych trybunach i zacznie się o godzinie 20. Komplet kibiców będzie za to w niedzielę w Gdańsku, gdzie Polacy w drugiej kolejce eliminacji zagrają z mistrzami świata i Europy Niemcami. Przyszłoroczne Mistrzostwa Świata odbędą się w Katarze. Czeska para Karolina Muchowa i Jakub Mędrzyk wygrała finał miksta tenisowego US Open. W decydującym spotkaniu w Nowym Jorku pokonali Szwajcarkę Belindę Bencic i Włocha Flavio Cobollego 6-3, 1-6, 10-6. Z turnieju miksta ostatecznie wycofała się Iga Świątek, która miała grać w nim z Kasperem Rudem.
5: Wakacyjne hity Super FM.

0: Letnia linia brzegowa. Nad morze czy nad jezioro? Flaga biała czy czerwona? Letnia linia brzegowa to zawsze aktualne informacje ze szczecińskich kąpielisk, a także temperatura wody i powietrza. Słuchaj radia Super FM po 9 i 11. Gorące lato. Tylko w Super FM.
1: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor Zdrofit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla Ciebie czynny całą dobę.
2: Wakacyjne hity Super FM.

0: Reklama. Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
1: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
0: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
2: I po reklamie. Super FM. Sport.
3: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław P. został doprowadzony do Wydziału Prokuratury Krajowej w Katowicach. Śledczy zamierzają postawić mu zarzuty i przesłuchać w sprawie giełdy kryptowalut Zonda Krypto. W związku z zatrzymaniem prezesa PKOL-u minister sportu Jakub Rutnicki wezwał do zwołania zarządu komitetu i odwołania prezesa. Każdy dzień jego obecności na tym stanowisku to absolutna katastrofa, oświadczył. Martyna Kubka jest to krok od życiowego sukcesu. Już tylko jeden mecz dzieli polską tenisistkę od awansu do wielkoszlemowego US Open. Próbę generalną przed nowojorskim turniejem oblała natomiast Maja Chwalińska. O szczegółach teraz Michał Waszkiewicz.
4: Martyna Kubka ma 25 lat, ale jeszcze nigdy nie grała w singlu wielkoszlemowego turnieju. Od spełnienia marzeń dzieli ją już tylko jeden mecz, bo w drugiej rundzie eliminacji 182 w światowym rankingu Polka pokonała Hiszpankę Marinę Bassols 6-3, 6-2. Teraz czekają starcie z Rosjanką Krystyną Liutową, którego stawką będzie gra w rozpoczynającym się w niedzielę wielkoszlemowym turnieju. Pozostali Polacy już odpadli z eliminacji. Max Kaśnikowski i Katarzyna Kawa w pierwszej rundzie, a Linda Klimowiczowa wczoraj w rundzie drugiej. Iga Świątek, Magdalinet, Magdalena Fręch, Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak spokojnie szykują się do gry w pierwszej rundzie. Maja Chwanińska postanowiła zagrać jeszcze w Meksyku, ale występ w Monterrey zakończył się ekspresowo. Już w pierwszym meczu rozstawiona z trójką Polka przegrała dziś z Amerykanką Alicia Parks 6-3, 2-6, 2-6.
3: O czym mówił Michał Waszkiewicz? Tadej Pogaczar wygrał szósty etap wyścigu kolarskiego Vuelta Espania ze startem w Alcosebre i metą w Castello. Słoweniec, który wcześniej był najlepszy również na pierwszym i czwartym etapie, finiszował razem z Hiszpanem Enriquem Masem, którego nieznacznie wyprzedził na mecie. Pogaczar umocnił się też na pozycji lidera klasyfikacji generalnej. W niej wyprzedza Masa o 3 minuty i 34 sekundy. Z drugiego na trzecie miejsce spadł Słoweniec Primož Roglič, który traci do swojego rodaka 4 minuty i 21 sekund.
5: Wakacyjne hity Super FM.

0: Posłuchaj w Super FM. Pięknie tu.
1: I czysto.
0: I nawet śmietniki do segregacji odpadów są.
1: Świadomość ekologiczna rośnie.
2: A już niebawem będziecie wiedzieć więcej. Tylko w radiu Super FM. Super Eko Magazyn. W każdy wtorek po 10:00. A w nim ekożywność. Skąd i gdzie? Ekologia. Co to jest? Hałas. Jak go unikać? Moda. Czy to jest eko? I wiele innych tematów, które pomogą wam zadbać o przestrzeń wokół nas, by było nie tylko ładnie, ale i zdrowo. Nie tylko dla ducha, ale i dla ciała. Super Eko Magazyn. Już w najbliższy wtorek po 10:00. Tylko w radiu Super FM. Patronat honorowy. Marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz. Wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski. Projekt współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na rok 2025. Program Edukacja Ekologiczna.
0: Posłuchaj w Super FM.
3: Reklama. Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratory z Poland spółka ZOO.
4: I po reklamie.
0: Wakacyjne hity Super FM.

0: Mnie.
1: Reklama.
2: Pan Rębiszewski?
3: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
2: No to życzę szczęścia.
3: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
4: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
6: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do niedzieli z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
4: I po reklamie.
8: Wakacyjne hity Super FM.

0: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do niedzieli z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: I po reklamie.
2: Wakacyjne hity Super FM.

0: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do niedzieli z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: I po reklamie.
2: Wakacyjne hity.